0: W Radiu Słuchaczew jest szósta, czas na wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
1: Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr. Zarzuty nadużycia uprawnień dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Znikną słynne fale Dunaju. Autostrady idą do remontu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy, wynosi średnio 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
2: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
1: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Dyrektor Kancelarii Trybunału oraz komendant Straży Trybunalskiej są oskarżeni o nadużycie władzy. Według śledczych blokowali oni pracę czworgu sędziom wybranym przez Sejm. Władze Trybunału odrzucają te oskarżenia. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ-u w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane lub przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci prognozują, że w obecnych warunkach prawnych dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Polepszy się za to stan polskich autostrad. A1, A2 i A4 idą do remontu. W niektórych punktach prace zaczną się lada dzień. O szczegółach Szymon Kępka.
3: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to kujawsko-pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
3: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
1: Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
5: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze 2 sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
1: Polacy zatem bronią tytułu, a jeśli go obronią, zapewnią sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 stopni Celsjusza na plusie póki co w Sochaczewie i okolicach, natomiast znacznie cieplej dzisiaj będzie w ciągu dnia, na pewno na 6 się nie zatrzyma. Jeśli chodzi o tę temperaturę maksymalną, to coś koło 15-14 kresek na plusie będziemy mogli zobaczyć po południu, późnym popołudniem, także tyle będzie najwięcej. Dzisiaj przewaga chmur, przewaga przelotnych opadów, te możliwe już na przykład między 9 a 11, a także później, chociaż po południu, w momencie kiedy będzie te 14-15 stopni, to ma zajrzeć do nas słońce. Ciśnienie ciśnienie nieumiarkowane 1015 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, z zachodu podmucha z prędkością 11 km na godzinę średnio.
6: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, czwartkowy poranek z Radiem Sochaczew. Jak się macie? Mam nadzieję, że całkiem nieźle. A kto z Was już się nie może doczekać weekendu? No jeśli tak, to jest naprawdę bliżej niż dalej, więc tym się pocieszajmy. Fancy Flames of Love na początek szóstej, za chwilę Margaret, Prima Ballerina i jeszcze więcej najlepszych hitów o poranku. Żeby chciało się wszystko, Oskar Tomczyk, cześć, witajcie!

No i słuchajcie, najważniejsza informacja o poranku. To jest taka, że piłkarze KP Orkan Sochaczew mają to i zagrają w finale okręgowego piłkarskiego Pucharu Polski. Wczoraj zwyciężyli 2-1 i to jeszcze przy własnej publice, na własnym stadionie. Przy warszawskiej 80 ze Stoczniowcem Płock. No nie był to łatwy mecz, bo jak sami słyszycie 2-1, czyli było bardzo blisko, był ten tak zwany kontakt, ale to właśnie naszym sochaczewskim piłkarzom udało się przejść dalej. Także teraz czeka ich finał okręgowego piłkarskiego Pucharu Polski, a rywalem będzie Chopin Sanniki. To 7 października i na pewno będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Niemniej jednak na pewno również gratulujemy tego, co wczoraj się działo przy warszawskiej 80 na stadionie Mosiru. No bo to jest naprawdę coś. Panowie, dobra robota i oby tak dalej. A już za kilka chwil kalendarium. Sprawdzimy, co działo się 24 września.

21 minut po 6. Tu Radio Sochacze w poranku, 24 września. Co działo się tego dnia? No na przykład, nie wiem, czy ktoś z was pamięta 1980 rok i wtedy rozegrany na Stadionie Śląskim mecz w Chorzowie Polska-Czechosłowacja 1-1. To był ostatni, 75. występ reprezentacji narodowej, który zaliczył Włodzimierz Lubański, czyli absolutna legenda tego sportu w naszym kraju. No, to 1980 mamy z głowy. W 1967, czyli nieco wcześniej, Andrzej Bławdzin wygrał 24 Tour de Pologne, to z kolei kolarska, oczywiście impreza. W 1926 utworzono przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe i od tej pory czas nie działa tak samo, moi drodzy. Tak, od tej pory to rzeczywiście trochę inaczej na to patrzymy. Co jeszcze działo się 24 września? No na przykład miała miejsce premiera filmu Mój Nikifor w reżyserii Krzysztofa Krauzego. Na przykład utwarto podziemne muzeum pod płytą rynku głównego w Krakowie. Kto z was był w Krakowie i może

0: Kolejna Facebooku, Radio Schoczew. Pytam was o to, kto z was czuje się taką prawdziwą jesieniarą. Jeśli są takie jesieniary, tudzież jesieniarze z nami, no to dajcie znać, co w jesieni jest fajnego. Facebook, Radio Schoczew, najnowszy post i komentarze dla was.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

6:30 na zegarach, dokładnie tak. Także jeśli się szykujecie do pracy na przykład albo do szkoły na 7 czy coś takiego, no to już czasu jest niewiele. Słuchajcie, dzisiaj 24 września. Pozdrawiamy serdecznie na przykład każdego słuchającego nas Gerarda albo każdą Gerardę, no bo to oni dzisiaj świętują imieniny, ale świętują także Maria, Seweryn, Herman, Jaromir, Tomir, Amata, Pafnucy, Kolumba i Pacyfik. Tak jest. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj także z nietypowych świąt, także Dzień Stylistów Rzęs. No to do was, jeśli jesteście stylistami rzęs, pozdrawiamy. Pozdrowienia lecą. A jeśli stylizujecie rzęsy, no to również czujcie się pozdrowieni. Dzisiaj także Światowy Dzień Morza. Dlaczego Światowy Dzień Morza przypada właśnie na dzisiaj? No, bo tak ustalono kiedyś, że faktycznie data obchodów to jest rocznica podpisania konwencji, na mocy której powołano Międzynarodową Organizację Morską. No i to dlatego dzisiaj Światowy Dzień Morza właśnie. Ale ja was pytam o nieco inne rzeczy. Pytam takich prawdziwych jesieniar i jesieniarzów. Tak, dlaczego lubicie tę porę roku? Co w jesieni jest fajnego? Ja wiem, że można znaleźć dużo negatywów, ale co jest fajnego? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew. No to co? No to rozgrzewamy was o poranku najlepszą muzyką. The Rubettes, Sugar Baby Love, za chwilę Grzegorz Chyży.

0: Grzegorz Chyży o poranku w Radiu Sochaczew. Dzisiaj słuchajcie także Dzień Grzyba. Tak jest. To jest takie święto, które w naszym kraju obchodzone jest właśnie 24 września, a więc wszyscy grzybiarze, łączcie się. Tak jest. Jeśli ktoś z was chciałby na przykład się pochwalić swoimi zbiorami, no to dlaczego nie zrobić tego na Facebooku Radia Sochaczew pod najnowszym postem w komentarzach. Dajcie znać, co ostatnio udało wam się zebrać. Jeśli ktoś prosi o identyfikację grzyba, to również można wysyłać fotki. No i jest szansa duża, że ktoś powie, co to za grzyb, jeśli nie jesteście pewni. Tak o tym tematycznie mówię, no bo już oficjalnie rozpoczęła się jesień, więc szukam takich typowych jesieniarzy, którzy miłują tę porę roku, po prostu. Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew, czy to jesteście wy, a jeśli tak, to za co? No właśnie, czyli o grzybach też możecie napisać, no bo grzyby to jest nieuchronny symbol jesieni. A i przy okazji takim atrybutem prawdziwej jesieniary, prawdziwego jesieniarza jest książka. Jaką obecnie czytacie? Dajcie znać.
1: Reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Taki klimatyczny kawałek o poranku w Radiu Słuchaczy, czyli Self-Aware i Temper City. Klimatyczna również jest jesień, jeśli potrafi się na nią w ten sposób spojrzeć. No ja dzisiaj szukam takich prawdziwych jesieniar i prawdziwych jesieniarzy. No i znajduję w komentarzach na Facebooku dużo ciepłych słów o jesieni właśnie, jeśli ta jesień również jest ciepła i słoneczna. No to wtedy jest najlepsza, to doskonale wiemy. Na przykład Joanna pisze o tym, że ta wczesna jest boska, pełna barw, zapachu i smaku. Jak sama pisze, lubię jej wiatr, słońce, hojny las i ciche noce. No a dodatkowo ma też powody do potrójnego świętowania, bo tego w tym czasie są urodziny i imieniny. Także jak dodaje wrzesień i październik, to szczególne miejsce w moim sercu. No to bardzo serdecznie pozdrawiamy i to może być dobry powód do tego, żeby te pory roku lubić. A za co wy lubicie? Szukam takich, wiecie, pozytywów od prawdziwych panów jesieni. Dajcie znać na Facebooku Radio Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Z kolei już za kilkanaście minut, za 11 dokładnie, będzie 7. Wtedy także najważniejsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Będziemy m.in. mówić także o tym, co w najbliższym czasie się będzie działo. Zostańcie z nami koniecznie, żeby wiedzieć.

0: A już za chwilę w wiadomościach m.in. o oświetleniu w 80, które ma zostać zmodernizowane.
1: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
2: 94 i 9 FM.
1: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.
3: Lelia!

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
11: Oświetlenie w 80. do modernizacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Pamięć żołnierzy zamordowanych w Borszewie uczczona. W tym serwisie mamy także informacje z gminy Iłów. Ruszyły przygotowania do nowej inwestycji drogowej. Monika Figut. Zapraszam na wiadomości lokalne. Oświetlenie w 80. do modernizacji. Łącznie wymienionych zostanie 126 opraw. Całość zostanie sfinansowana w ramach programu Edukacja ogłoszonego przez Port Polska. W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie podpisano umowę z wykonawcą firmą Piolite, opiewającą na blisko 42 tysiące złotych.
12: Inwestycja rzeczywiście jest bardzo potrzebna szkole i nie tylko z powodów takich energooszczędnych, ale chcę powiedzieć, że to jest taki bardzo ważny aspekt też dydaktyczny, dlatego że chcemy zmienić oświetlenie w Centrum Kształcenia Zawodowego i w 6 pracowniach zawodowych. Jakość wykonywania prac ręcznych, obróbki mechanicznej czy innej jest uzależniona przede wszystkim też i od oświetlenia. W związku z tym, że my przetrwaliśmy taki okres wycofywania szkół branżowych z edukacji i cały czas trwaliśmy, nie było tych modernizacji. Oświetlenie jest oczywiście żółte. Ja myślę, że oświetlenie LED-owo bardzo poprawi jakość pracy. To jest kolejna fajna inwestycja, którą jeszcze postrzegam jako prezent na jubileusz szkoły.
11: Mówiła dyrektor szkoły Julia Jakubowska.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: 87 lat temu w Boryszewie życie straciło 50 żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej. Rzucając fałszywe oskarżenie, zbrodni na jeńcach wojennych dokonali Niemcy. Za nami uroczystości przypominające te wydarzenia. W tym roku dyrektor Muzeum Radosław Jarosiński miał nowe informacje dotyczące zbrodni.
13: Nowością, której się dowiemy, to będą nazwiska po raz pierwszy, które tutaj przebrzmią z winnych powołania sądu, który z pogwałceniem konwencji genewskiej skazał 50 jeńców na karę śmierci.
14: Dlaczego dopiero teraz?
13: Do tej pory one nie były znane, dopiero kwerenda w archiwach niemieckich pozwoliła na ustalenie winowajców. To była kwerenda z roku 2025 do książki pod tytułem Sochaczew w ogniu. Tutaj też badaliśmy kwestie zbrodni wojennych na terenie Sochaczewa.
11: Tradycyjnym elementem uroczystości jest polowa msza święta. Przewodniczył jej biskup łowicki Wojciech Osial. O godną oprawę zadbało wojsko i poczty sztandarowe, a uczniowie dwójki zaprezentowali program artystyczny.
5: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: W gminie Iłów trwają przygotowania do przebudowy drogi w Brzozówku. Prace będą prowadzone na blisko kilometrowym odcinku. O szczegółach podinspektor Artur Felczak.
15: Ta inwestycja ma na celu stworzenie, zapewnienie ciągów komunikacyjnych dla mieszkańców, nawiązując do lokalnych uwarunkowań terenowych. W ramach prac powstanie tutaj jezdnia o szerokości 3,5 metra, o grubości 10 cm, z podbudową o grubości około 22 cm, jak również wykonane zostaną pobocza z nawierzchni ze struktu o grubości 15 cm oraz zjazdy również ze struktu. Aktualnie trwają prace związane z wyborem wykonawcy, gdzie przeprowadzone postępowanie przetargowe najniższa cena to kwota 995 tysięcy.
11: Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
14: Polskie myśliwce znów w powietrzu. Trwa kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wojsko zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Myśliwce podrywano też wczoraj, gdy w polską przestrzeń powietrzną na 300 metrów wleciał rosyjski śmigłowiec. Przebywał 42 sekundy w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Są też aktualne doniesienia z Kijowa. W nocnym rosyjskim ostrzale stolicy Ukrainy zginęła co najmniej jedna osoba. Wczoraj zginęły dwie, 45 zostało rannych. Na władze Kijowa informują, że Rosjanie zaczęli uderzać szybszymi, wyżej latającymi i trudniejszymi do przechwycenia dronami. Krytyki Moskwie nie szczędził prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Obecna polityka Kremla to powrót do imperialnych ambicji, które w przeszłości prowadziły do tragedii, mówił prezydent.
16: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia.
14: Dlatego, jak mówił polski prezydent, potrzeba w końcu wspólnej i stanowczej odpowiedzi ONZ na działania rosyjskiego reżimu.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: Dużo chmur dzisiaj przez większą część dnia. Będzie naprawdę pochmurno. No trochę słońca zobaczymy. Na przykład no właśnie teraz tak o wschodzie, o poranku, a później to na przykład po południu między 13 a 16, wtedy słonecznie. Oprócz tego to raczej przewaga tych chmur, no i opady te jak najbardziej mogą się przelotnie zdarzyć. No na przykład z tego co widzę, takie okienko opadów między 9 a 11 się otworzy, a później to w różnych momentach dnia, na przykład między 16 a 17, czy później między 20 a 21 wieczorem. Jeśli chodzi o temperaturę, aktualnie 8 stopni Celsjusza na plusie, będzie 14 po południu, więcej być nie powinno. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, wiatr słaby, bardzo słaby, 10 km na godzinę zaledwie, a więc prawie go nie odczujemy.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: Dzień dobry, to jest czwartkowy poranek z Radiem Sochaczew. Jak się macie? Czy już odliczacie do końca tygodnia i do weekendu? Jeśli tak, no to jest naprawdę bardzo blisko. No a jeśli nie, jeśli wszystko ok, no to tym bardziej się z tego powodu cieszyć. 7 minut po 7 dokładnie, jeśli ktoś z Was się szykuje do pracy, do szkoły, no to właśnie jest ta godzina. No i dzisiaj słuchajcie, Gerard świętuje, a więc na Gerarda mamy też przysłowie. Gerard czasem wróży na to, że z nim przyjdzie drugie lato, albo na Gerarda, gdy sucho, zima będzie z pluchą. Także można sobie sprawdzać, weryfikować, na ile te przysłowia mają znaczenie. Ciekawe właśnie, jakby ktoś teraz sobie zapisał te przysłowie i na przykład później w lato zweryfikował, czy Gerard, ten pogodowy Gerard miał rację, no to by było wyzwanie. Może ktoś z Was tak zrobi. Bajmy, płynie w nas gorąca krew, na początek 7, Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: W hicie dnia pojawia się dzisiaj Phil Collins, You Can't Hurry Love, już teraz na 94,9 FM.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

Radio Słuchaczów na dzień dobry. 24 września to teraz kartka z kalendarza, ale ta muzyczna, bo minęło 35 lat od kiedy w Stanach Zjednoczonych ukazała się kultowa płyta Nirwany, czyli Nevermind.

0: No, dobrze kojarzymy ten krążek. Także 35 lat już minęło, od kiedy Nirvana jest naprawdę na ustach wszystkich i cały czas mam wrażenie, że z każdym rokiem tej kultowości jest przy okazji tego krążka coraz więcej. No, jest to na pewno krążek, który zmienił coś w historii muzyki tej współczesnej, zdecydowanie rockowej, ale nie tylko, popowej również. No, to teraz już także wiecie, jaką rocznicę muzyczną dzisiaj świętujemy. A ja was z kolei na Facebooku Radio Słuchacze pytam o to, czy wy, jakie macie dobre wspomnienia, jak wam się dobrze kojarzy jesień. Innymi słowy, szukam prawdziwych jesieniar i jesieniarzy, jeśli takimi jesteście, no to dajcie znać.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz

0: Reklama. Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: tu Radio Sochaczew na dzień dobry, a już za moment wyjedziemy razem z wami na drogi Sochaczewa i okolic i będziemy sprawdzać, gdzie korki, gdzie utrudnienia. Jeśli takie widzicie, no to dzwońcie do nas koniecznie z tą informacją 46 863 22 22.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: W tym momencie most w ulicy Płockiej w stronę centrum. Tutaj korek może się tworzyć. Może tworzyć się także przed rondem w Kuznocinie, czy przed rondem braci Garczyńskich przy ulicy Żyrardowskiej. Gdzie jeszcze macie drobne kłopoty z przejazdem? No na przykład jeśli chcielibyście w tym momencie wyjechać z Okrzejów 15 sierpnia, to trochę poczekacie. Jeśli chcielibyście z Gawłowskiej skręcić w Płocką, no to również trochę czasu wam to może zająć. No i również duży ruch na skrzyżowaniu 15 sierpnia Licealnej z ulicą Traugutta, tutaj w kierunku warszawskiej najbardziej w tym momencie się dzieje, jeśli chodzi o ten ruch właśnie. Na Piłsudskiego ruch umiarkowany, ale najbardziej przy Głowackiego czy Olimpijskiej może się zahamować. Tam czasem ma się problemy z tym, żeby z tych skrzyżowań zjechać, wyjechać, to tam uważajcie. Aleja 600-lecia, okolice supermarketu czy skrzyżowania z Pokoju i Polną, tutaj ruch jest znaczny i faktycznie wzmożony w tym momencie. Jak wygląda sytuacja związana z wylotówkami z Sochaczewa, na przykład w stronę Łowicza 92? Pojedziecie bez większych kłopotów w tamtym kierunku. 50 w stronę Wyszogrodu również, 92 w stronę Warszawy bez większych problemów. Obecnie 50 w stronę Żyrardowa dojedziecie do samego Żyrardowa bez kłopotów. Dużego ruchu nie ma także na 705 w stronę Brochowa, a 705 w stronę Skierniewic. Tutaj jedyne miejsce, które może wam sprawić, że trochę czasu ucieknie, no to jest Nowa Sucha.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: Aiden Foyer, Galileo Galilei w Radiu Sochacze w 7 minut i będzie 8. Wtedy także najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, a w nich m.in. o tym, że sochaczewska policja prosi o pomoc w poszukiwaniach 52-letniego mężczyzny. Już za moment więcej szczegółów na ten temat.
1: Radio Sochacze. Radio Sochacze na dzień dobry.

0: 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka wiejska, piekarnia Spałem, ₽29 za sztukę. Twaróg półtłusty, Sanniki, ₽19,99 za kilogram. Jogurt w asortymencie 350 gramów Jowi, ₽2,29 za sztukę. Ser żółty, Złoty Mazur, ₽22,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce Nieruchomości na sprzedaż.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest punktualnie 8.
12: Zaginął 52-letni Robert Sowik. Sochaczewska policja prosi o pomoc. Od tego zaczynamy. Konwent marszałków RP w Płocku zakończony. Wszyscy mówią jednym głosem w sprawie nielegalnych składowisk odpadów. W tym serwisie mamy także zaproszenie na wernisaż wystawy malarskiej Sylwestra Łaty. To już dzisiaj. Wiadomości lokalne Jowita Leszczyńska. Zaczynamy od wieści z sochaczewskiej policji, która wczoraj przyjęła zawiadomienie o zaginięciu 52-letniego Roberta Sowika. Mężczyzna ostatni raz widziany był wczoraj około 8 w Mistrzewicach. Zaginiony ma 174 cm wzrostu, oczy zielone, włosy ciemne, sylwetkę otyłą, uzębienie niepełne. Mężczyzna nosi okulary korekcyjne. Ubrany był w niebieską bluzkę, czarną bluzę, spodnie moro i jasne buty sportowe. Osoby, które widziały zaginionego lub znają jego miejsce pobytu, proszone są o pilny kontakt z oficerem dyżurnym policji w Sochaczewie lub operatorem numeru alarmowego 112. Zdjęcie zaginionego na Facebooku policji i na tusochaczew.pl.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Zakończył się konwent marszałków RP w Płocku. Wszyscy mówią jednym głosem w sprawie zapobiegania nielegalnym składowiskom odpadów. To samorządy województw, wykonując zadania zlecone przez rząd, często są zmuszane do ponoszenia wielomilionowych kosztów ich usuwania. Konwent marszałków województw chce rozwiązać ten problem.
13: Kwestia gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest to wyzwanie dla wszystkich regionów i w związku z tym też stanowisko, które jest jednogłośnie przyjęte przez wszystkich marszałków, wszystkich województw w Polsce. Ono dotyczy bardzo szybko wdrożenia rozwiązań, które mają na celu przede wszystkim zapobiegać powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów, ale także pomóc w zlikwidowaniu tych bomb ekologicznych, które już niestety istnieją. Bardzo ważny temat, każdy region mierzy się z tym wyzwaniem. Są to drogie rzeczy, dlatego też tak ważne jest, że konwent marszałków takie stanowisko przyjął.
12: Mówił Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego. Przyjęte stanowisko zostanie przekazane prezydentowi Polski i administracji rządowej. I jeszcze zaproszenie. Dziś w Galerii Zedek w Boryszewie wernisaż wystawy malarskiej Sylwestra Łaty. Nosi ona tytuł Widok z okna i przedstawia ponad 30 obrazów, na których widzimy wciąż to samo okno, lecz zupełnie inne widoki.
14: Chciałbym przedstawić po prostu przemijanie jednego roku. Ukazałem to w miesiącach. Chciałem ukazać piękno naszej natury i przyrody i naszych pięknych pól, łąk, ziemi sochaczewskiej. Chciałem przedstawić swoje wnętrze poprzez wyjście przez okno. Niby taki nieważny temat jak zwykły pejzaż, który otacza nas na co dzień. Ale nie dostrzegamy tego piękna, tej natury, tych kolorów, bo jesteśmy zapędzeni, nie potrafimy się zatrzymać nad naturą.
12: Początek wernisażu o godzinie 17. STK zaprasza. Wstęp wolny.
15: Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach Wiedlance niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi. Maszynistom na szczęście nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
16: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie bagatelizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączyli się tu też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
15: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Z kolei w okolicy Malborka poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu zarejestrowanego przez radary. Prowadzi je zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na razie trudno powiedzieć, czym był obiekt. Wiadomo, że poruszał się z kierunkiem i prędkością wiatru, więc mogło to być też stado ptaków lub anomalia meteorologiczna. Odwołany alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. A do baz wracają polskie myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji do jego rosyjskiego odpowiednika. Radosław Sikorski w czasie wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku zwrócił się do Siergieja Ławrowa.
17: Stop, przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy.
15: Szef polskiej dyplomacji prostował kłamstwa Siergieja Ławrowa, który w czasie swojego wystąpienia nazwał wojnę w Ukrainie specjalną operacją wojskową i zarzucił Europie prowokowanie konfliktu. Ławrow w tym czasie wyszedł z sali.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: No to zobaczmy, jak będzie wyglądał ten czwartek pod kątem pogody w Sochaczewie okolicach. Przede wszystkim dzisiaj po pochmurno przez większą część dnia. Dużo chmur, ale słońce też się pojawi na przykład między 13 a 16 najwięcej. No wtedy też najcieplej, 13-14 stopni. Póki co jednak 8-7 to jest takie widełki. Ciśnienie umiarkowane przez cały dzień 1014 hektopaskali. Wiatr słaby, zaledwie 12 km na godzinę z taką prędkością lekko podmucha.
18: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Dzień dobry, dzień dobry. Radio Sochaczew na dzień dobry oczywiście. John Maman, Kika, czyli bardzo pozytywny numer na początek 8. No to co? Smacznej kawusi w takim razie wszystkim tym, którzy aktualnie krzątają się gdzieś koło ekspresów do kawy w pracach. Tak, życzymy, żeby to była znośna praca i szybko powitajmy weekend w takim razie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Michael Jackson, Black or White. No mam nadzieję, że jesień nie kojarzy wam się tylko z tymi barwami, tylko tych barw jest zdecydowanie więcej. No bo właśnie o to jesień was pytam, czy wy jesteście jesieniarzami, a jeśli tak, to za co ją lubicie, cenicie. No i na przykład Robert napisał, że on lubi te kolory, bo jest co fotografować. No i nie sposób się nie zgodzić. Zdjęcia otoczenia, zdjęcia natury jesienią wychodzą bardzo fajne, bardzo kolorowe, a więc to jest na pewno, to jest dobra cecha. Ale to nie tylko pozytywne komentarze, bo Jola napisała: nie lubię jesieni i zimy, dziękuję za uwagę. No i tak też można, oczywiście, jak najbardziej. To w sumie zrozumiałe całkiem. Zarówno tych, którzy lubią jesień, i tych, którzy nie przepadają, pozdrawiamy i życzymy smacznej kawusi. Jak kawusia wjedzie, to od razu wszystko będzie lepiej.

0: daj mi znać.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Mon.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z

0: To bryska odbicie w Radiu Sochaczew. A już teraz czas na wiadomości prosto z dróg dla wszystkich aktualnie kierujących, czyli trafik.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Z tego co widzę, dużych korków aktualnie nie ma, ale w kilku miejscach ten ruch jest intensywny, na przykład na Trogutta w stronę warszawskiej, na Piłsudskiego. Tutaj na przykład przy Olimpijskiej czy przy Głowackiego te skrzyżowania mogą generować drobne problemy. No i czasem trudno wyjechać z 15 sierpnia w Trogutta. Właśnie tam trochę czekacie. Czekacie czasem na wyjazd z Okrzei 15 sierpnia czy z Gawłowskiej w Płocką. Duży ruch także w Alei 600-lecia w okolicach supermarketu oraz na skrzyżowaniu w Trojanowie. Zaglądam, jak sytuacja wygląda w Chodakowie. Obecnie tam ruch umiarkowany, ale bez większych utrudnień, bez większych przestojów w tymże ruchu. Delikatnie w tym momencie korkuje się także przed rondem w Kuznocinie czy na wjeździe do Sochaczewa od strony Żyrardowa, czyli przed rondem braci Garczyńskich. Ale w stronę Żyrardowa większych kłopotów nie macie, jedziecie płynnie. 705 w stronę Skierniewic, tu jedynie uważajcie na Nową Suchą, bo tam na pewno się zatrzymacie na nieco dłużej, ale później, jak już to miejsce miniecie, to większych kłopotów nie macie. 705 w stronę Brochowa, przejezd na całkowicie. 92 w stronę Warszawy, tutaj też bez większych korków, dopiero w Łoniu na skrzyżowaniu, później w Święcicach czy na krzyżówce w Ołtarzewie. 92 w stronę Łowicza, żadnych kłopotów nie macie. Na 50 w stronę Wyszogrodu, tutaj też płynnie. Nie w tym momencie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatu and PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu and PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
19: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A już za chwilę także jeszcze więcej wiadomości. Będzie o spotkaniu autorskim w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą, które już jutro. Czego będzie dotyczyć, o tym za chwilę. Za chwilę także o wsparciu, o zbiórce dla córeczki Drucha OSP Paprotnia. Już za moment wrócimy do tego tematu ze wszystkimi szczegółami. Punktualnie o 9 w Radio Sochaczew. Do tego czasu Daria Zawiało w duecie z Takohamingwayem i Dub Dogs.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka wiejska, piekarnia Spałem, złoty 29 za sztukę. Twaróg półtłusty, Sanniki, 19,99 za kilogram. Jogurt w asortymencie 350 gramów, Jowi, 2,29 za sztukę. Ser żółty, złoty Mazur, 22,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
7: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
9: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
15: Powoli zbliża się dziewiąta, to czas najnowszych wiadomości w Radiu Sochaczew, posłuchajmy.
16: Rusza wymiana oświetlenia w 80. Umowa z wykonawcą podpisana. W tym serwisie zapraszamy na spotkanie autorskie do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Będzie też apel do mieszkańców o wsparcie drucha OSP Paprotnia i jego maleńkiej córeczki Łucji. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Rusza wymiana oświetlenia w 80. W ramach inwestycji 126 lamp zostanie wymienionych na energooszczędne. Koszty zadania w całości pokryje Port Polska w ramach programu Edukacja.
17: Przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego bardzo mocno stawiają na rozwój szkolnictwa, na poprawę infrastruktury, bo przecież robią to również z myślą o zapotrzebowaniu na wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy znajdą zatrudnienie zarówno przy budowie samego portu, jak i później przy obsłudze. Więc wysoka jakość kształcenia kadry, dobre warunki, zaplecza infrastrukturalnego, to wszystko właśnie ma się przyczynić, że będziemy mieli coraz więcej, coraz lepiej wyszkolonej kadry.
16: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Wykonawcą inwestycji będzie firma Piolite. Jej właściciel Piotr Kitliński dobrze zna 80.
18: Dziękuję za wybór mojej oferty, to jest po pierwsze. Po drugie, jako absolwent 80. cieszę się, że mogę ponownie powrócić, pomóc w jakości kształcenia, pracy nauczycieli oraz wychowanków. Oświetlenie LED-owe jest bardzo ważnym aspektem pracy i wychowania, ponieważ powoduje poprawę komfortu życia.
16: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprasza na spotkanie autorskie. Nie bez przyczyny zaplanowano je na wrzesień, miesiąc szczególny dla wszystkich sochaczewian z powodu bolesnej historii.
19: 25 września ponownie będziemy mieli okazję spotkać się z panią Haliną Piskorską, która jest już autorką jednej książki, Oddaję to, co najcenniejsze. Natomiast napisała kolejną, spod jej pióra wyszła pozycja My, żołnierze drugiego pułku piechoty Legionów. I tutaj autorka zadała sobie trud, żeby wylistować żołnierzy w zasadzie szeregowych, nie oficerów, tylko zwykłych żołnierzy, jak to ujęła we wstępie, tak zwanych szaraczków, uznając, że no, ci ludzie też zasługują tak samo jak oficerowie, jak żołnierze wyższej rangi na upamiętnienie i uhonorowanie. I uważam, że jest to bardzo wartościowa pozycja, z którą będzie warto się też zapoznać.
16: Mówił dyrektor Muzeum Radosław Jarosiński.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
16: Społeczność gminy Teresin zachęca wszystkich do pomocy strażakowi ochotnikowi Kamilowi Gwarze. Jego nowonarodzona córeczka jest w krytycznym stanie. Po oddzieleniu łożyska w szpitalu przebywa także matka noworodka. Kamil zajmuje się nimi, ale także drugą, 3-letnią córką. Potrzebne są pieniądze na leczenie i pomoc w tej trudnej sytuacji. Zbiórka prowadzona jest na stronie siepomaga.pl.
20: Pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Uszkodzone zostały anteny i agregat prądotwórczy. Na miejscu pracowali policjanci. O sprawie powiadomiono ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. To ważna infrastruktura dla łączności satelitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, służby wyjaśniają, czy był to wypadek, czy akt sabotażu.
21: Ta sprawa jest traktowana z całą jej powagą. Po to, żeby jak najszybciej wyjaśnić, czy rzeczywiście było to jakieś zwarcie, czy jakiś akt sabotażu.
20: W pożarze nikt nie został ranny. Tymczasem jest kolejny już dziś alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia i znów dotyczy ataków Rosji w Ukrainie, w związku z czym ponownie w powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie myśliwce. Kancelaria Prezydenta zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
22: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
20: Przydacz zapewnia, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ponad 2,5 promila zakaz prowadzenia pojazdów i obywatelskie zatrzymanie. W Osowie pod Wrześnią w Wielkopolsce dwóch przypadkowych kierowców uniemożliwiło 44-latkowi dalszą jazdę Seatem. Mężczyzna był pijany i złamał 7-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd w trybie przyspieszonym skazał mieszkańca gminy Miłosław na 10 miesięcy więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
23: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: 8 stopni Celsjusza na plusie, to jest aktualna temperatura. No i przelotne opady w Sochaczewie okolicach, to jest coś, co, z czym dzisiaj się będziemy musieli zaprzyjaźnić poniekąd. Tak, na pewno tak będzie w różnych częściach dnia, ale później też zobaczymy słońce. Później, to znaczy po południu między 13 a 16 trochę ma poświecić, wtedy też najcieplej będzie, będzie 14 kresek na plusie, prawie 15. Ciśnienie umiarkowane dzisiaj do końca dnia, 1014 hektopaskali na takim poziomie, wiatr również umiarkowany.
23: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600 Lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Dzień stylistów rzęs dzisiaj w kalendarzu. Dzień grzybów, a także Światowy Dzień morza. No mam wrażenie, że to są bardzo losowe dni. Wszystkie troszkę od innej parady, z innej branży, że tak powiem. No ale tak, 24 września w kalendarzu to takie święta. Kombi słodkiego miłego życia na początek 9:00 i w tej godzinie także rozmowa z naszym gościem. O czym będziemy rozmawiać? O tym za chwilę.

0: Jonas Brothers. No, można się popujać przy tym numerze, zdecydowanie. No time to talk. 13 minut po 9. A tymczasem, słuchajcie, jesteśmy z Radiem Słuchaczew na Facebooku, na Instagramie, ale jesteśmy także z tusłuchaczew.pl na YouTubie. Nie wiem, czy mieliście okazję tam oglądać najnowszy wywiad właśnie YouTubeowy. Kasia i Darek z projektu Globusami byli naszymi gośćmi. Rozmawialiśmy z nimi o tym, jak można kamperem przejechać z Polski do Japonii. Mało tego, że z Polski do Japonii, to z racji, że Darek z tego projektu pochodzi z Teresina, to dodatkowym celem ich wyprawy była podróż z polskiego Niepokalanowa do japońskiego Niepokalanowa.
1: Jednym z takich naszych celów, no to było dojechać właśnie samochodem z polskiego Niepokalanowa do japońskiego Niepokalanowa. Mhm. Także udało nam się wjechać tam samochodem pod ten klasztor w Nagasaki. Także też tam zrobiliśmy sobie pamiątkową fotografię, też jakiś filmik, też właśnie pozdrawialiśmy parafię Niepokalanów, no bo to jakiś jeden z takich naszych celów był.
0: Ta rozmowa do odsłuchania na YouTubie portalu tusłuchaczew.pl, a już za kilka chwil u nas rozmowa z naszymi porannymi gośćmi. Kto nimi będzie, o czym będziemy rozmawiać, o tym już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
8: Dobra, a w naszym studiu rodzice Stasia i Mai Tarasow, dla których w ostatnim czasie prowadzone są zbiórki, to znaczy na leczenie i rehabilitację których. Jadwiga Taras, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam wszystkich.
8: I Tomasz Taras.
10: Dzień dobry, witam wszystkich.
8: Myślę, że to dobry moment, żeby opowiedzieć szerzej, dlaczego te zbiórki są prowadzone, czyli tak naprawdę z czym wy się zmagacie na co dzień, z czym zmagają się wasze dzieci, na co chorują.
9: Tak, Maja i Stasio są obarczone ultrarzadką wadą genetyczną. Jest to mutacja w genie EIF3F. Objawia się bardzo dużymi spektrami. Jest to tak, spektrum autyzmu, zaburzenia mowy, komunikacji, gdzie dzieci nie komunikują się w ogóle tak naprawdę na tą chwilę z nami, co jest najbardziej przykre. Tak, no bo jeśli dziecko zachoruje, to my się po objawach po prostu patrzymy na dziecko i jedziemy do lekarza. Poza tym Maja i Staś

0: jeździmy. No i przede wszystkim wada objawia się jeszcze dużym takim zaburzeniem intelektualnym w stosunku do innych dzieci. Jest bardzo duża różnica rozwojowa. My je rehabilitujemy, leczymy i rehabilitacja daje to, że dzieci są to minimalistyczne kroki, ale idą do przodu. Mhm. I nie możemy po prostu zatrzymać się i nie rehabilitować ich codziennie.
1: Tak pięknie pani powiedziała, poruszająco po prostu przed wejściem do studia, że inni rodzice idą z dziećmi na plac zabaw, a wy na rehabilitację i taka jest rzeczywistość.
0: No niestety tak, bo będąc w ciąży, to nie planowałam sobie tego, że będę z Mają na przykład jeździła na rehabilitację. Bardziej miałam taką wizję, że będziemy wychodzić wspólnie właśnie na place zabaw, będę jej pokazywać świat, z innymi dziećmi się bawić będzie. A tu niestety spotkała nas rzeczywistość niestety inna.
1: Ultra rzadka choroba, tak to się fachowo nazywa, bo takich przypadków jest bardzo mało.
0: Tak, w Polsce na tą chwilę mamy kontakt z rodzicami dzieci, które też chorują na ten syndrom. Jest ich tylko 16 dzieciaków, w tym nasza dwójka. Mhm. Jesteśmy jedyną rodziną tak jakby w Polsce, gdzie mamy dwójkę dzieci, tak? Bo zazwyczaj jest tak, że jest jedno dziecko zdrowe, a drugie ma ten syndrom.
1: No i w tej chwili nie ma jeszcze leku, nie ma sposobu na to, jak pomóc, ale prowadzone są badania z tym, że potrwają. Wy jedyne, co możecie robić, to
0: tak,
1: rehabilitować.
0: Tak, badania są prowadzone. Przy czym jak byliśmy teraz u genetyk w Krakowie, to nam powiedziała, że to jest czas, tak 5 lat, żeby może coś się uda za 5 lat wynaleźć dla tych dzieci i się to wszystko może odmienić. I taką nadzieją bynajmniej żyję, trochę mnie to napędza, że jest szansa na lek.
1: Trzymamy kciuki, ale na razie działamy i to działamy wspólnie, bo chcemy opowiedzieć o tym, jak mieszkańcy reagują i zareagowali ostatnio na ogłoszoną zbiórkę. Jest się z czego cieszyć. Za nami mecz charytatywny ekipy burmistrza, podczas którego prowadzone były licytacje. Opowiedzcie, wy tam byliście. Jakie macie wrażenia? Ile udało się zebrać?
0: Byliśmy. Znaczy ja byłam, mąż grał tutaj w ekipie burmistrza. Ja byłam ze Stasiem, bo Majeczka wróciła ze szpitala w piątek i po prostu ze względu, że nie mogłam jej zabrać, bo jeszcze po prostu leczymy się w domu. Trochę atmosfera była super. Bardzo fajnie. Udało się też zebrać prawie 80 tysięcy, więc to jest duża kwota.
1: Spodziewaliście się takiej?
0: Nie. Mm-hmm. Nie, powiem szczerze, że byliśmy w szoku, tak?
1: Panie Tomaszu, pan coś powie, chociaż jedno słowo.
2: Generalnie bardzo chciałem wszystkim podziękować, którzy ten mecz zainicjowali. Głównie zaczynając od burmistrza Daniela, tak, naszego, który zaproponował całą akcję. Ja także grałem. Grało się bardzo fajnie. Pogoda była super. Trafiliśmy pogodę. Cała atmosfera była tak naprawdę niesamowita. Chcielibyśmy też podziękować wszystkim sponsorom, tak naprawdę. Wszystkim z otoczenia burmistrza oraz wszystkim, którzy tak naprawdę brali udział w organizacji tego, bo przecież wiadomo, że sam burmistrz nie dałby rady, tak? Wszystkim grającym, gwiazdom, nie gwiazdom tak naprawdę. Tak, kwota nas mocno zaskoczyła, bardzo pozytywnie. I tak samo chcę bardzo podziękować wszystkim z Sochaczewa, którzy otworzyli serca dla naszych dzieciaków oraz osobom, które ufundowały wiele tych, przedmiotów do licytacji, tak? Mm-hmm. Top of the top, to była koszulka Roberta, tak? Która, że tak powiem, została jakby ufundowana przez jednego z patronów medialnych, tak? Tak więc także patronom medialnym chcę podziękować za rozgłos, za to wszystko, co się dookoła działo. Wracając do dzieciaków, do choroby, jest to bardzo trudne, tak? Ja sam sobie z tym czasami nie mogę poradzić.
1: Tak psychicznie pewnie.
2: Tak, psychicznie. Głównie psychicznie. Ale trzeba jakoś brnąć do przodu. Mówię, każdy z nas jako rodziców dzieciaków, mówię, w Polsce około 16

0: rodzin, tak jak żona powiedziała, na cały świat, jak ostatnio patrzyłem, bo generalnie jest też taka grupa na Facebooku ze świata tak naprawdę, jest około 65-70 przypadków zbadanych, tak, potwierdzonych. Niewykluczone, że tych przypadków jest dużo, dużo więcej, ale badania genetyczne, które to potwierdzają, no są dość kosztowne, bo to jest około 12 tysięcy złotych, tak, żeby zrobić takie badanie pomiędzy rodzicami a dzieckiem, które powiedzmy te uszkodzone geny gdzieś pokazuje. Więc no nie oszukujmy się, że takie dzieci na dzień dobry mają przyklepany autyzm. Tak? Mhm. Więc czasami rodzice po prostu nie drążą już tego tematu ze względu na koszty tak naprawdę. No każdy z nas ma nadzieję na lek, na terapię genową. Mamy, szczęście w nieszczęściu, że w naszej grupie dzieciaków jest jeden z rodziców, którym jest blisko i biotechnologii, że tak powiem. Jest biotechnologiem i asystentem jakiegoś profesora, czy też kogoś dość mocno obeznanego w temacie, który to nam tłumaczy, co tak naprawdę się dzieje, jakie są postępy i tak dalej w tych działaniach. No ale tak naprawdę my musimy na tą chwilę działać rehabilitując, pomagając, szukając jakichś leków pośrednich, tak? Maja ze Stasiem są no, super dzieciakami. Nie ukrywam, że brakuje mi czasem cierpliwości na Majeczkę, bo jest dzieckiem, no, którego wszędzie pełno, ale też na swoją wadę jej emocje są wyrażane poprzez piski, poprzez jakieś takie ciężkie czasami dla otoczenia, gdzie też się spotykamy ze wzrokiem osób, którzy myślą, że to dziecko jest niewychowane. Po Maji, po Stasiu nie widać na pierwszy rzut niepełnosprawności, na pewny rzut oka, tak? Niepełnosprawności. I często się jednak spotykamy z tymi takimi dziwnymi spojrzeniami. Ograniczamy też wyjścia na miasto, w sensie, nie wiem, do restauracji i tak dalej, bo dzieciaki nie usiedzą. No to jest też największy problem, że one są cały czas w ruchu. One są cały czas w ruchu, cały czas w momencie, kiedy na przykład żona karmi Maję czy Stasia, no to gania za nimi z łyżeczką tak naprawdę, bo nie usiedzą, tak? Dodatkowo ta wada jakby potęguje coś takiego, że jest brak koncentracji i znudzenie dosłownie po minucie wszystkim. To jest bardzo trudne. Staś może jest troszeczkę lepszą jednostką, bardziej sobie z tym radzi. Nie wiem, usiąść, popatrzeć bajkę na YouTubie, wziąć jakąś gazetę, poprzeglądać. No Maja w ogóle praktycznie takich rzeczy nie miała. Teraz troszeczkę to się wszystko jakby może zmienia, ze względu na wiek. No, podejrzewam też, że jeżeli miały badania dzieciaki, że tak powiem, te neurologiczne, no to Maja po prostu była mniej więcej, będąc w wieku 3 lat, rozwojowo na poziomie roku, tak?
1: Rzeczywiście mierzycie się z bardzo poważnymi wyzwaniami jako rodzice. Ja życzę oczywiście tej cierpliwości. Czy te pieniądze zebrane podczas ostatniej zbiórki, one was zabezpieczają na jakiś czas? To jest krótko, długo?
2: Tak, myślę, że na jakiś czas terapii i rehabilitacji nam starczą. Nie potrafię określić na jaki czas, bo to w międzyczasie wychodzą jakieś różne wizyty lekarzy, bo Maja na przykład zachoruje, może też się trafić operacja tego wszczepienia implantu, więc zobaczymy, jak to czas pokaże, ale korzystając, że będziemy zaraz kończyć, to chciałam tak naprawdę jeszcze dodać, że dziękuję każdej osobie, która wrzuciła coś do puszki, wsparła dobrym słowem, modlitwą. No jestem za to bardzo wdzięczna z mężem, tak?
1: I dlatego też chcieliście tu przyjść przede wszystkim, żeby podziękować. Dziękuję wam pięknie za tę rozmowę. Wytrwałości życzymy wszyscy i oby rzeczywiście mieszkańcy tak empatycznie podchodzili do was, bo jesteście mieszkańcami gminy Sochaczew, prawda?
2: Tak, gminy Sochaczew.
1: No dobrze, to tego ciepła od wszystkich życzę. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli Jadwiga Taras, dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I Tomasz Taras.
0: Dziękujemy. Trzymajcie kciuki za nasze dzieciaki. Dzięki.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Pamiętaj.
1: Już za kilka chwil najnowsze wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Sahacze, punktualnie o 10, a w nich zajrzymy na stację paliw, zobaczymy, jaki jest obecnie trend związany z cenami. A już za moment także o grzybach, jak to, no jak zbierać te właściwe, z czego należy korzystać, co warto mieć przy sobie, o tym już także za chwilę.
2: Radio Sahacze, jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 26 września lub do wyczerpania zapasów.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
8: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
14: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest punktualnie 10.
15: Czy to był sabotaż? Wrócimy do pożaru w bazie Starlinków. Zarzuty dla byłego szefostwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zajrzymy też na stację paliw i wybierzemy się na grzyby. Marcin Krzemiński. Pożar stacji Starlink pod Grójcem na Mazowszu. To infrastruktura, która zapewnia dostęp do internetu m.in. dla Ukrainy. Ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem. Zapaliła się skrzynka zasilająca. Strażaków wezwał właściciel terenu. Bardzo szybko ugasili pożar. Powiadomiono też ABW, ponieważ brany jest pod uwagę sabotaż, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
16: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane dotychczas informacje. Badane są przede wszystkim różne wersje tego zdarzenia, jak mogło do nich dojść, ale przede wszystkim co było przyczyną.
15: W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Zarzutami 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wyjaśnia prokuratura okręgowa w Warszawie, chodzi o wyrządzenie instytucji znacznej szkody majątkowej, a konkretnie m.in. o ponad 1 000 000 złotych, które dyrektor według śledczych miał wydać na rzeczy niezwiązane z działalnością instytutu. Kolejny ponad 1 000 000 złotych to dotacja celowa, której nie zwrócono do budżetu państwa. Większość zatrzymanych osób nie przyznała się do zarzutów. Sąd zablokował decyzję Donalda Trumpa o zakazie wstępu do Białego Domu dla dziennikarzy m.in. stacji CNN i serwisu Politico. Sędzia uznał, że zakaz, jak donosi agencja Reutera, jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją i nakazał przywrócenie akredytacji. Benzyna za 9 i olej za 10 zł to realny scenariusz jeszcze w tym roku, ostrzegają eksperci. Wszystko przez niekończący się konflikt USA z Iranem i sygnały, że prezydent USA mógłby wstrzymać eksport amerykańskiego paliwa do Europy. Dobre wieści są takie, że najbliższe dni nie powinny przynieść podwyżek. Bartosz Kądziołka.
17: Możliwy jest też powrót rządowego pakietu obniżek na stacjach, chociaż rząd zapowiada, że przywróci obniżki, jeśli prezydent podpisze przygotowywaną właśnie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, to zdaniem analityka rynku paliw Urszuli Cieślak z firmy Reflex, nawet bez podpisu prezydenta, rząd może zdecydować się na powrót CPN pod wpływem innych krajów.
0: Od początku października zarówno w Niemczech i w Czechach będą wprowadzone dodatkowe programy obniżające ceny paliw.
17: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,99, za olej 9, a za gaz 3,09 zł.
15: Sezon w pełni. W lasach zaraiło się od wielbicieli zarówno grzybobrania, jak i samych grzybów. Eksperci ostrzegają, by zbierać to, co znamy, by mieć przy sobie atlas grzybów i by nie wierzyć w mity powielane w internecie, dodaje Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
3: Ludowe porzekadła, że grzyb nie jest trujący, jeśli na przykład łyżeczka srebrna się nie zabarwi.
15: Jeśli jesteśmy początkujący, warto zbierać tylko grzyby rurkowe.
18: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
19: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
20: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
21: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Poznaliśmy 4 najlepsze zespoły na starym kontynencie wśród siatkarzy. Niespodziewanie w tym gronie zabraknie mistrzów świata Włochów, którzy wczoraj sensacyjnie przegrali w Turynie z Finlandią 2-3. W spotkaniach półfinałowych jutro w Mediolanie Polacy zagrają ze Słowenią, a Finowie zmierzą się z Francuzami. Późnym popołudniem startuje za to piłkarska Liga Narodów. Na początek starcie dwóch potęg. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach trenerskich będzie to też starcie dwóch wielkich postaci futbolu. Hiszpana Xavi Hernandeza oraz Jurgena Kloppa. Ten pierwszy zadebiutuje w roli selekcjonera Holandii. Znany jest przede wszystkim jako były piłkarz Barcy, a potem także trener tego klubu. Bramki niemieckiego zespołu będzie bronić jego kolega, były piłkarz Barcy, a obecnie Ajaxu, Marc-André ter Stegen. To będzie coś wyjątkowego i nie, nikogo nie oszukam. Dla mnie Xavi jest ważną osobą w moim życiu, ponieważ jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. Potem był moim trenerem. Dla nas będzie to na pewno nowy rozdział w sportowej karierze. To spotkanie dzisiaj o 20:45. Reprezentacje Hiszpanii i broniącej tytułu Korei Północnej awansowały do finału rozgrywanych w Polsce piłkarskich mistrzostw świata kobiet do lat 20. Finał odbędzie się w niedzielę w Łodzi. Dzień wcześniej o brązowy medal powalczą także w Łodzi zespoły Włoch oraz Kolumbii. Porażką 28-29 ze Słowenkami polskie piłkarki ręczne rozpoczęły udział w towarzyskim turnieju w czeskim Hebie. To spotkanie spokojnie mogłyśmy wygrać, mówiła po meczu Paulina Uścinowicz.
22: Myślę, że ciężko ten mecz ocenić tak w paru słowach, bo w pierwszej połowie dużo rzeczy fajnie funkcjonowało, no ale później właśnie pod koniec coś się zacięło i na pewno z wielu elementów nie jesteśmy zadowolone.
21: W piątek Polki zagrają z Czeszkami, a w niedzielę z drużyną Norweżek.
18: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
19: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
20: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
14: Radio Sochaczew, na dzień dobry. Dzisiaj szukam prawdziwych jesieniar i prawdziwych jesieniarzy. I nasza słuchaczka Ania napisała następujący komentarz. Uwielbiam przygaszone światło, kocyki wszędzie świece, nawet książek czytam więcej. Teraz kończę zabić drozda w kolejce Tokarczuka. Więc są jesieniarze z nami, którzy wykorzystują te pory roku w taki właśnie przyjemny sposób. No to pozdrawiamy serdecznie, a jak jest u was, dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew. Dire Straits na początek 10:00.

0: Radio Słuchacze, a kto z was potrzebuje dobrych informacji? No bo ta wiadomość, o której pisze internet, została okrzyknięta mianem wiadomości roku. Warszawskie zoo pochwaliło się, że urodziły się u nich aż 3 irbisy śnieżne. Maluszki przyszły na świat, no i już oficjalnie wiemy, że tak, pojawiły się, jest więc Sati, jest Szapura i jest Shisha. To 3 irbisy śnieżne, o których mowa, a ich mama to Suri. Jeśli ktoś z was potrzebuje trochę dawki cukru, dawki naprawdę takiej słodyczy, no to polecam w internecie sprawdzić zdjęcie tych słodziaków. Naprawdę od razu czwartek lepszy.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochu.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000...

0: mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu and PMU.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama. We were good.

0: Jacks, Jones i Brief w Radiu Sochacze, 20 minut do 11, a tymczasem tu Sochacze.pl informuje o tym, że już w ten weekend powraca, no właśnie, powraca kolejna wyprzedaż garażowa. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza pod namiot przy ulicy Olimpijskiej i w sobotę i w niedzielę. Będzie można skorzystać z wyprzedaży od godziny 8 do 13. W szczegółach piszemy na tusochacze.pl. To będzie dobra okazja do tego, żeby zobaczyć, co ciekawego właśnie wystawiają wystawcy. No i być może coś nabyć fajnego w okazyjnej cenie.
1: Reklama. Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tu sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu sochaczew.pl.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A już za chwilę powiemy wam o niezwykłej wystawie grzybów w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie. Ta wystawa ruszy już w przyszłym tygodniu. Szczegóły za chwilę.

0: autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Filet z kurczaka 19,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 26 września lub do wyczerpania zapasów.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radio Sochaczew.
11: Wyciek niezidentyfikowanej substancji w Sochaczewie, jedna z myjni pod Lupą Wioś, szczegóły za chwilę. W tym serwisie zaglądamy do gminy Iłów. Dwie tutejsze szkoły pozyskały dofinansowanie. Będzie też o niezwykłej wystawie grzybów w Kramnicach. To efekt współpracy sochaczewskiego sanepidu z Kampinoskim Parkiem Narodowym i Rzeszą Partnerów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Kilka dni temu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynęło zgłoszenie o ostrej woni, która przypominała zapach acetonu i wydobywała się z kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Sochaczewie. Strażacy stwierdzili wyciek niezidentyfikowanej białej substancji do studzienki kanalizacyjnej połączonej z halą myjni cystern samochodów ciężarowych i powiadomili odpowiednie służby. Inspektorzy WIOŚ na miejscu przesłuchali właściciela zakładu. Na miejscu działali również sochaczewscy policjanci. Ustalono, że ZWIK Sochaczew pobierze próbki do badań laboratoryjnych. W uzgodnieniu ze ZWIK służby nakazały wyłączenie przepompowni ścieków należącej do myjni na czas badań. Funkcjonariusze policji zaplombowali studzienkę. Sprawa jest w toku.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Dobra informacja z gminy Iłów. Dwie tutejsze szkoły otrzymały dofinansowanie z rządowego programu na inwestycje w nowoczesne pracownie. O szczegółach Katarzyna Zwierzchowska, inspektor do spraw oświaty w gminie.
12: Złożyliśmy wniosek w sierpniu na program Pracownie Kompas Jutro. Udało nam się zakwalifikować. Informacja przyszła zaraz na początku września. Jest to szkoła podstawowa w Iłowie oraz szkoła podstawowa w Brzozowie Starym. Jest to kwota dofinansowania po 30 tysięcy złotych, gdzie urząd zapewnia 20% wkładu własnego, czyli 7,5 tysiąca.
11: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie łączy siły z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Wszystko po to, by zwiększyć świadomość mieszkańców, którzy zbierają grzyby. Inicjatywa jest na tyle cenna, że zyskała wsparcie wszystkich samorządów powiatu sochaczewskiego. Efektem będzie niezwykła wystawa.
13: Chcę Państwa serdecznie zaprosić na pierwszą edycję wystawy grzybów, która odbędzie się w patio Kramic Miejskich w Sochaczewie. Rozpoczęcie planujemy na dzień 29 września o godzinie 12 i wystawa będzie trwała aż do 2 października każdego dnia w godzinach od 9 do 18. Na wystawę w godzinach przedpołudniowych będziemy zapraszali uczniów szkół z terenu powiatu sochaczewskiego, a następnie wystawa po godzinie 14:15 będzie udostępniana dla osób dorosłych.
11: Mówiła Beata Fergińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Na wystawie zobaczymy kilkadziesiąt realistycznych modeli grzybów. Dowiemy się też wielu ciekawostek.
14: Chciałabym bardzo, bardzo zaprosić mieszkańców, żeby przyszli i zobaczyli, bo grzyby są do siebie niektóre bardzo podobne. Tutaj będzie można zobaczyć, jakie to są różnice. No, chociażby można się też będzie dowiedzieć, że szatan wcale nie jest szatanem i wiele innych ciekawostek. Naprawdę, naprawdę zapraszam.
11: Mówiła Katarzyna Fidler z Zespołu do Spraw Nauki i Monitoringu Przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym.
15: Wiele wskazuje na to, że pożar stacji Starlinków na Mazowszu to kolejny element wojny hybrydowej. Takiego zdania jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypominał w telewizji publicznej, że za pośrednictwem stacji pod Grójcem internet trafia przez Polskę także na Ukrainę. Z oceną sprawy wstrzymuje się minister koordynator służb specjalnych. Co do wpływu zdarzenia na łączność w Polsce czy na Ukrainie, Tomasz Siemoniak mówi tak.
16: Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i przecież to jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia.
15: Przypomnę, że ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem, zapaliła się skrzynka zasilająca. Wojska rosyjskie tymczasem przeprowadziły w nocy zmasowany atak na Ukrainę. W Kijowie i obwodzie charkowskim zginęło co najmniej 9 osób. To 1674 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Agresor nie zamierza jej przerywać, co wprost zakomunikował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podczas posiedzenia ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa. Tomasz Orchowski.
17: Nie zamierzamy robić przerwy w naszej specjalnej operacji wojskowej na czas negocjacji, niezależnie od ich formatu, zapowiedział Ławrow. Tego właśnie pragnie Europa, mając jasny cel, wykorzystać tę przerwę, by dozbroić kijowski reżim, który wyraźnie i bezczelnie stosuje metody terrorystyczne. Wcześniej Ławrow spotkał się z szefem amerykańskiej dyplomacji. Po tych rozmowach Marco Rubio mówił co innego niż jego rosyjski odpowiednik. Obie strony są zainteresowane pewnym ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Oczywiście nie będzie to łatwe, ale jest to rozwiązanie, którym obie strony są zainteresowane. Wczoraj przed zgromadzeniem ogólnym ONZ wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł, że zima może być bardzo trudna.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: A dziś w Sochaczewie i okolicach pochmurno praktycznie przez cały dzień. No i ta temperatura maksymalna też niezbyt duża. burza. Do 14 stopni pokażą termometry w Sochaczewie i okolicach. Może przelotnie popadać, nie zdziwmy się, jak jeszcze deszczyk nas tutaj zaskoczy, ale na wysokie temperatury póki co nie ma co liczyć. Te mają dopiero przyjść w przyszłym tygodniu.
18: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu. Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 6 po 11, Radio Sochaczew. Na dzień dobry, no to dzień dobry, Tomek Marciniak. Kłaniam się nisko, UMCA. Na dobry początek. Dziś czwartek, 24 dzień września.

0: 18 po 11 na zegarach, ale czy to wczoraj były emocje piłkarskie, emocje przy Warszawskiej 80. Na szczęście z happy endem dla podopiecznych Macieja Przybylskiego. Klub piłkarski Orkan Sochaczew zagra w finale okręgowego piłkarskiego Pucharu Polski z drużyną Chopina Sanniki. Będzie miało to miejsce 7 października w Gąbinie o 17:30, a wczoraj w meczu półfinałowym zespół gospodarzy pokonał u siebie Stoczniowca Płock 2-1. Gole dla naszej drużyny zdobyli najpierw Cezary Pietrasik, a później Adrian Cieślak w końcówce tego spotkania. Po meczu rozmawiałem z trenerem Maciejem Przybylskim.
1: Jak z twojej perspektywy wyglądało to spotkanie po pierwsze, a po drugie to gratulacje.
2: Dziękuję. No bardzo trudne dla nas spotkanie, wiadomo, no to jest półfinał i finał, tutaj decydują detale i no i wiadomo, trochę nas, wiadomo, trochę już dociskał ten półfinał, trochę presja, ale udało nam się w niektórych fazach realizować nasz plan, no i gdzieś strzeliśmy bramkę, przede wszystkim tą pierwszą, po tym, co sobie gdzieś pozałożyliśmy po ataku szybkim, no i później, wiadomo, rzut karny, bramkarz dzisiaj się dwoił, troił i naprawdę dużo nam pomógł, no i w końcówce udało nam się przeszylić halę na naszą stronę, no i fajną historię napisaliśmy, no i jesteśmy teraz ciekawi, co się wydarzy dalej.
1: Finale 7 października w Gąbinie, rywalem Chopin Sanniki.
2: Tak, tak, mamy już na bieżąco informację, też wiemy, że tam jest trener Rafał Muras, bo gdzieś nasze drogi się już przecinały, więc przygotujemy się odpowiednio i postaramy się zrobić niespodziankę, ale przede wszystkim damy z siebie tyle, ile potrafimy, bo mamy bardzo młodą i bardzo ciekawą drużynę. Tak?
1: Brakowało w składzie napastników Szymona Jezierskiego i Oskara Stensla. Jeden za kartki, drugi sprawy zawodowe. Czy to mocno wpłynęło na ustawienie drużyny?
2: Tak, tak, no bo gdzieś mamy po dwóch zawodników na pozycję. To są gdzieś zawodnicy, którzy odgrywają ważne role w zespole, więc no, trochę musieliśmy zidentyfikować nasz plan. W jakimś stopniu się udało, później wszedł Adrian i z 2010 rocznika, to trzeba też podkreślić, i dał nam jakość i gdzieś ten spokój, który był nam potrzebny.
0: Gratulujemy i czekamy na finał. Wiem, że bardzo duża rzesza kibiców wybiera się z Sochaczewa do Gąbina. A już za chwilę w Radiu Sochaczew audycja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Naszym gościem będzie zastępca burmistrza miasta Sochaczewa Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
3: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
12: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
13: A w naszym studiu Kamila Gołaszewska-Kotlarz, zastępca burmistrza miasta Sochaczew. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Na początek chcemy podsumować trochę wielkie wydarzenie, bo ono rzeczywiście było duże i znaczące i znamienne i skutkujące, dające efekty, owoce. Miało ono miejsce w ostatni weekend na stadionie przy ulicy Warszawskiej w Sochaczewie. Oficjalne otwarcie tego obiektu po rozbudowie i po modernizacji połączone z meczem charytatywnym.
14: Dokładnie tak. Właśnie 19 września na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej odbyło się oficjalne otwarcie stadionu połączone z meczem charytatywnym Gramy dla Mai i Stasia. Wydarzenie to zgromadziło mieszkańców, sportowców, samorządowców, artystów i oczywiście kibiców, którzy wspólnie grali, kibicowali i pomagali. Na Murowie rozegrano 3 spotkania w takiej specjalnej formule. Najmłodsi zawodnicy Orkana Sochaczew kontra ekipa burmistrza składająca się z najmłodszych zawodników klubów Piłkarskie Orły i Bzura Chodaków. Kolejny mecz to ekipa burmistrza składająca się z mieszkańców

0: emocje wzbudziła koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem, która poszła za rekordowe 11 tysięcy złotych. W strefie kibica czekały także atrakcje dla całych rodzin, a wstęp był za symboliczne wrzucenie do puszki. Od początku sierpnia właśnie we wspomnianej telewizji udostępniana była grafika z kodem QR do zbiórki. Oprócz tego były licytacje podczas meczu i wrzucanie do wspomnianych puszek i to wszystko dało rekordową kwotę 78 931 zł i 25 groszy. Transmisję na żywo meczu właśnie prowadziła Weszło TV, a komentował pan Tomek Marciniak. Bardzo dziękujemy serdecznie, bo Tomek się bardzo zaangażował w całe wydarzenie. Zebrane środki trafiły na subkonto Maji i Stasia Tarasów, podopiecznych Fundacji Serce dla Maluszka. Sochaczewska społeczność pokazała, jakie ma ogromne serce. Chciałabym tutaj bardzo podziękować wszystkim firmom, osobom, Radiu Sochaczew, Tu Sochaczew, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich z obawy, że kogoś pominę, ale dziękuję konferencjerom i komentatorom za profesjonalne prowadzenie i transmisję. Wszystkim uczestnikom, zawodnikom, samorządowcom, przedsiębiorcom, trenerom, gwiazdom i oczywiście licytującym za licytacje, które realnie pomagają w leczeniu dzieci. Kibicom, darczyńcom i wszystkim, którzy przekazali fanty, kibicowali i wspierali. To był dzień, w którym sport naprawdę połączył się z pomaganiem, a dodatkowo dopisała nam pogoda.
1: No i rzeczywiście wynik znakomity. Myślę, że rodzina jest rodzicem. Maji i Stasia Tarasów są dziś szczęśliwi, bo to
0: tak, liczyli dzisiaj pieniążki wspólnie, liczyliśmy wszyscy, tak, więc bardzo
1: zadowoleni.
0: Bardzo. No, ta kwota jest w ogóle ogromna, naprawdę.
1: Tak, to tak, podczas jednego wydarzenia zebrać taką kwotę to jest już... coś.
0: Sukces, tak.
1: To jest wielki sukces. I przechodzimy do kolejnego tematu. To jest taki temat, który jest trochę pani dzieckiem, który wyniknął z dostrzeżenia problemu, że owszem, udaje się pozyskiwać środki na sprzęt do szkół, natomiast nie ma środków i nie ma rozwiązań, które by umożliwiły sieciowanie internetowe szkół, tak żeby po prostu korzystanie z tego sprzętu było stabilne i bezpieczne.
0: Dokładnie. Od dłuższego czasu właśnie rozmawiając z dyrektorami szkół, słyszałam ciągle, że dostajemy coraz więcej sprzętu, ale boimy się, że nasza sieć po prostu tego nie wytrzyma. No i trudno się dziwić, bo do placówek w Sochaczewie trafiają dziś i komputery, i tablice interaktywne, monitory, drukarki, nowe punkty Wi-Fi. Sprzętu przybywa, ale sieć, do której to wszystko jest podłączone, często rosła latami bez jakiegoś jednego planu. W każdej placówce wygląda to inaczej. Gdzieś jest nowoczesna, gdzieś przestarzała, gdzieś nikt nie wie dokładnie, jak jest zbudowana, a kiedy coś przestaje działać, pojawia się pytanie, kto ma to naprawić. Jest też druga strona tego problemu, o której mówi się rzadziej. W szkolnych sieciach są dane uczniów, rodziców, pracowników. Im bardziej chaotyczna jest sieć, tym trudniej ją po prostu skutecznie chronić. No i chciałam w końcu znaleźć kogoś, kto zajmie się tym kompleksowo. Rozmawiałam z różnymi firmami i spotkało mnie rozczarowanie. No, nikt nie potrafił zaproponować rozwiązanie, które byłoby jednocześnie rozsądne cenowo i faktycznie połączyłoby te rozproszone sieci w jedną, taką spójną całość. Słyszałam, że to skomplikowane albo po prostu zbyt drogie. Rozwiązanie znalazłam dopiero na jednej z konferencji podczas rozmowy z jedną z firm. Ich pomysł był prosty. Nie zaczynamy kupować czegokolwiek, tylko najpierw sprawdzamy, w jakim stanie ta sieć jest naprawdę. No i potraktowali nas po prostu tak pilotażowo, żeby ewentualnie później to wkomponować w swoją ofertę. Cały projekt podzieliliśmy na 4 kolejne kroki: audyt, inwentaryzacja, konfiguracja monitoringu i bieżące monitorowanie. Każda szkoła jest traktowana jako osobne środowisko, które trzeba najpierw dobrze poznać. Więc pierwszy krok to właśnie ten audyt, a jeden już jest za nami w szkole podstawowej numer 4. Następnie przyjrzeli się też routerom, przełącznikom, drukarkom, tablicom interaktywnym, kontom użytkowników i administratorów oraz temu, czy dane uczniów, pracowników są właśnie dobrze chronione. Sprawdzili też, czy sieć jest sensownie podzielona, na przykład czy uczniowie, nauczyciele i administracja i goście nie siedzą w jednym, że tak powiem, worku. Wszystko odbyło się bez zakłócenia codziennej pracy. Efektem jest raport i pokazuje on, co działa dobrze, co jest ryzykiem i co wymaga poprawy. Nie kończy się na wyliczeniu problemów, tylko wskazuje, od czego zacząć i w jakiej kolejności działać. Dzięki temu dyrektor dostaje konkretną wiedzę, którą może wykorzystać

0: stać przy planowaniu kolejnych inwestycji lub przy ewentualnym następnym podłączaniu sprzętu. Od dziś taki audyt będzie też prowadzony w kolejnych szkołach. Nie robimy go po to, żeby tylko powstał raport, który wyląduje w szufladzie, tylko jest to warunek konieczny do tego następnego kroku i bez niego nie da się rzetelnie ustalić, jakie urządzenia faktycznie są w placówce i jakie objąć nadzorem. Drugi krok to wspomniana inwentaryzacja, czyli uporządkujemy informacje o sprzęcie. Dla każdego urządzenia będzie wiadomo, co to jest, gdzie stoi, do czego służy, w jakim jest stanie. No i miasto po raz pierwszy będzie miało jeden aktualny obraz tego, czym dysponują jej placówki oświatowe. Trzeci i czwarty krok to monitoring. System będzie na bieżąco sprawdzał, czy routery, przełączniki, drukarki i punkty Wi-Fi działają oraz jaka jest jakość połączenia z internetem. Jeśli coś przestanie odpowiadać albo zostanie odłączone od sieci, zostanie to szybko zauważone. Zapisywana będzie też historia zdarzeń i awarii, więc będzie widać, co się powtarza i gdzie tkwi prawdziwy problem. Co to zmienia w praktyce? Awaria nie będzie już tygodniami czekać, aż ktoś się przypadkiem zauważy. Nauczyciel nie będzie musiał szukać kogoś, kto naprawi Wi-Fi w środku lekcji, tylko dyrektor będzie wiedział, do kogo się zwrócić, a nowy sprzęt, który trafia do szkół, nie będzie stał bezużyteczny, tylko będzie po prostu podłączony do tej sieci. Nowoczesna szkoła to nie tylko nowoczesny sprzęt, to także sieć, na której można polegać i która zadba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
1: Czekamy na efekty. Bardzo dziękuję już dzisiaj za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem była Kamila Gołaszewska-Kotlarz, zastępca burmistrza miasta Sochaczew.
0: Dziękuję bardzo.
2: Puls miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
3: Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: 11 minut dzieli nas od 12, czyli czas wrzucić coś na ruszt. Co wy na to?
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A dziś wrzucamy zupę zacierkową, na drugie jest kotlet mielony, do tego ziemniaczki i buraczki na ciepło. Dodatkowo w ofercie znajdziecie rybę smażoną, a także pierogi ręcznie robione, takie domowe. My życzymy smacznego.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: 10 do 12. Za chwilę wiadomości, a muzycznie na koniec Stachurski. Zostańmy razem. Przebój z 1998 roku. No to zostańcie razem z nami, bowiem za chwilę dowiecie się, co w wiadomościach.

magnatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: 6 do 12, za chwilę wiadomości, a w nich będzie zaproszenie do tego, jak spędzić weekend, poleca się m.in. Muzeum Liniarstwa. Więcej szczegółów już za chwilę przedstawi wam Jowita Leszczyńska.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochacze. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Filet z kurczaka 19,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 26 września lub do wyczerpania zapasów.
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
9: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
10: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radio Sochaczew.
13: Trwa głosowanie w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru 13 propozycji. W tym serwisie zapraszamy na spotkanie z Ewą Wojdyło, które odbędzie się w bibliotece w Rybnie. Będzie też o tym, jak można spędzić weekend w naszej okolicy. Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie zaprasza na bezpłatny spacer z przewodnikiem. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Do 30 września potrwa głosowanie na projekty zakwalifikowane do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Wśród projektów znalazły się m.in. budowa siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2, bezpłatna kastracja i sterylizacja psów oraz kotów, bezpłatne zajęcia kardio, warsztaty dla rodziców i par planujących ciążę, stół do tenisa na terenie Mosiru przy ulicy Habrowej, plac zabaw przy Szkole nr 3 czy zajęcia aqua aerobiku na basenie. Każdy sochaczewianin może wybrać maksymalnie 3 z 13 propozycji, niezależnie od okręgu, w którym mieszka. Głosować można za pomocą formularza internetowego, jak i papierowego.
14: Uruchomiliśmy kilkanaście punktów w Urzędzie Miejskim, w Biurze Obsługi Klienta na samym dole. Jest specjalny taki pojemnik oznakowany budżet obywatelski. Są karty do wypełnienia w Kramnicach Miejskich na pierwszym piętrze. Na Mosirze Państwo możecie zagłosować. Możecie Państwo zagłosować we wszystkich placówkach oświatowych, czyli we wszystkich szkołach, jak również w przedszkolach. Centrum Usług Społecznych przy 600-lecia na Boryszewie w Sochaczewskim Centrum Kultury. I ostatnia lokalizacja to Środowiskowy Dom Samopomocy.
13: Mówiła naczelnik Agata Kalińska, która przypomina, żeby druk wypełnić z dużą uwagą i starannością.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie zaprasza na wyjątkowe spotkanie z jedną z najbardziej znanych polskich psycholożek i autorek, Ewą Wojdyło.
15: Podczas spotkania porozmawiamy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich, o depresji, samoakceptacji, uzależnieniach, relacjach oraz o tym, jak radzić sobie z codziennymi trudnościami i odnajdywać w sobie siłę. To spotkanie będzie miało wyjątkową formę. Będzie to rozmowa z publicznością, oparta na pytaniach i tematach zgłaszanych przez uczestników. To doskonała okazja, aby posłuchać doświadczonej osoby, zadać własne pytanie i porozmawiać o tym, co naprawdę ważne.
13: Mówił wójt Damian Jaworski. Spotkanie odbędzie się 9 października o godzinie 17 w siedzibie biblioteki w Rybnie. Obowiązują zapisy. I zmieniamy temat. Muzeum Mulniarstwa w Żyrardowie zaprasza na bezpłatny spacer z przewodnikiem po osadzie fabrycznej, który odbędzie się 26 września. Dzięki niemu będzie można zobaczyć na własne oczy przestrzeń, która przez dziesięciolecia była tłem życia tysięcy pracowników fabryki. Podczas spaceru historię miejsca opowiedzą pracownicy zakładów lniarskich. Bohaterowie projektu pod nazwą Głosy Fabryki. Muzeum zaprasza o godzinie 17.
16: Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru na terenie stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem, ogień został szybko ugaszony. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nie chciał spekulować, czy może to być akt dywersji.
17: Działa policja, działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i będziemy w miarę uzyskiwania kolejnych informacji je przekazywać. Dajmy popracować śledczym fachowcom, którzy analizują wszystkie aspekty tej sprawy. Traktujemy to poważnie jak każdą tego typu sytuacji.
16: Baza Starlinków na Mazowszu to infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, w tym Ukrainie. Służby na Pomorzu wznowiły poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu w okolicy Malborka. Wczoraj obiekt został zarejestrowany przez systemy radiolokacyjne. Krótko potem zniknął z radarów. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że obiekt poruszał się z prędkością i kierunkiem wiatru, co wyklucza prędkości charakterystyczne dla rakiety czy drona. Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z nowego podatku, według zapowiedzi rządu, mają sfinansować nową odsłonę pakietu CPN, obniżającego ceny paliw. Ale prawdopodobnie wszystko rozbije się znów o podpis prezydenta, który już zapowiedział, że ustawy ponownie nie podpisze, bo jego zdaniem jest niekonstytucyjna.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W pogodzie bez zmian, pochmurno i chłodno. Temperatura na termometrach w tym momencie w Sochaczewie i okolicach 12 stopni, ale ta odczuwalna to tylko 9 kresek powyżej zera. Wiatr delikatnie towarzyszy nam z południowego zachodu. Możliwe przelotne opady deszczu i to już niedługo według synoptyków, a później trochę przelotnie popada w nocy. Najcieplejszy moment dzisiejszego dnia to 14 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 12. To rozpoczynamy. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Popołudniowe. Cześć. Tomek Marciniak, witam.

0: 11 po 12 już na zegarach, czyli gramy nasz dzisiejszy popołudniowy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Jeszcze wracamy do tego, co działo się przy Warszawskiej 80. Piłkarska pucharowa środa dla piłkarzy Orkana Sochaczew była taka, jaką sobie zaplanowali. Zwycięstwo 2-1 nad Stoczniowcem Płocki i finał w Gąbinie za 2 tygodnie, 7 października, rywalem Chopin Sanniki. Bardzo aktywny był Maksym Szerbak w tym spotkaniu, który mógł, mówiąc językiem piłkarskim, już w pierwszej połowie zamknąć ten wynik. Po meczu rozmawiałem z tym młodym zawodnikiem naszego klubu.
1: No dobrze, wyszliśmy na drugą połowę już. Trochę zagraliśmy dobrze w ataku i strzeliliśmy 2 bramki.
2: Do przerwy 0-0, co trener powiedział wam w szatni?
1: No nic takiego. Wychodzimy, nie boimy się i gramy swoją grę.
0: No i tak też było, a w tle słyszeliście zadowolonych, świętujących piłkarzy sochaczewskiego Orkana. Więcej o tym meczu przeczytacie na tusochaczew.pl.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z. Sounds good.

0: obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jeszcze więcej muzyki.
17: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
19: Reklama.

0: 12.38 na zegarach, a w radiu słuchacze teraz o grzybach będzie, bowiem sezon w pełni w lasach zaroiło się od wielbicieli zarówno grzybobrania, jak i samych grzybów, a eksperci ostrzegają, by zbierać to, co znamy i mieć za sobą atlas grzybów i nie wierzyć w mity powielane w internecie, dodaje Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
1: Ludowe porzekadła, że grzyb nie jest trujący, jeśli na przykład łyżeczka srebrna się nie zabarwi.
0: Jeśli jesteśmy początkującymi zbieraczami, warto zbierać tylko grzyby rurkowe, a jeżeli macie jakieś wątpliwości, to w każdym powiatowym oddziale sanepidu za darmo będzie można sprawdzić tak, żeby nie doszło do tragedii.

0: słuchacze.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
10: Muzyka i głos AI.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Papa Dance, olala, tak kończymy 12 muzycznie, za chwilę wiadomości, a w nich przepis na najlepszy smalec.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Blas. Ask, Paprotnia, Kampinoska 23.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
7: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
6: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
7: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
6: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
7: Chyba tak zrobię.
6: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej, również co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
7: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
6: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
9: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
10: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
11: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Filet z kurczaka 19,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 26 września lub do wyczerpania zapasów.
12: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
0: Jest 13 w Radiu Słuchacze FM, pora na wiadomości, po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
18: Poznaliśmy przepis na najlepszy swojski smalec w powiecie. Wójt Damian Jaworski zaprasza na pokaz sprzętu rolniczego i sadowniczego do Koszajca. Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz imprez organizowanych w gminie Rybno. W tym serwisie także o emocjonującym spotkaniu piłkarskim. Orkan Sochaczew zagra w finale Mazowieckiego Pucharu Polski. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Przystąpili do konkursu po raz pierwszy i od razu zajęli pierwsze miejsce. Jury było jednogłośne. KGW Kreatywni z Kozłowa Biskupiego przygotowało najlepszy swojski smalec. Konkurs przeprowadzono podczas dożynek powiatowych. Zapytaliśmy Martynę Kowalik z koła, jak powstał zwycięski smalec.
19: Była taka burza mózgów w naszym kole, a w związku z tym, że mieliśmy spotkanie z reprezentantem myśliwym z koła łowieckiego Grunwald przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie, oddział w Teresie, w której wchodzimy w współpracę, zapytaliśmy naszego zaprzyjaźnionego myśliwego, czy nie ma jakiegoś kawałka mięsa z dziczyzny. No i właśnie tutaj nasz kolega powiedział, że słuchaj, coś pomyślimy, żeby po prostu coś oryginalnego stworzyć na potrzeby tego konkursu. W dniu, kiedy robiłyśmy ten smalec, nasz tutaj zaprzyjaźniony myśliwi przywiózł nam kiełbasy z dziczyzny. Była to mieszanka mięsa z dzika i jelenia.
18: Kiełbasa została dodana do smalcu, w przygotowaniu którego koło ma duże doświadczenie.
19: Jest to taki naprawdę bardzo smaczny smalec, ponieważ nie jest to sama słonina, jest tam zawsze cebulka, jest boczek wieprzowy, jest podgardle, różne oczywiście przyprawy, sól, pieprz, takie typowe, majeranek i dorzuciłyśmy właśnie tą przemieloną kiełbaskę z dziczyzny. No i bardzo się cieszymy, że komisja powiedziała, że rzeczywiście bezawaryjnie wygrałyśmy i myślę, że na przyszłość też będziemy właśnie z tą kiełbaską ten nasz smalec tutaj dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Na naszym stoisku będzie na pewno można go skosztować i posmakować.
18: Przed nami znana impreza połączona z pokazem sprzętu rolniczego i sadowniczego w Koszajcu w gminie Rybno. Będą też wydarzenia towarzyszące dla całych rodzin. Do udziału zachęca wójt Damian Jaworski.
20: W niedzielę 27 września rozpoczęcie o godzinie 13 w miejscowości Koszajec będzie można z bliska zobaczyć sprzęt rolniczy, sadowniczy oraz budowlany, porozmawiać z przedstawicielami firm oraz zapoznać się z ich ofertą. To propozycja szczególnie dla rolników i sadowników, ale również dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnym sprzętem. Na uczestników wydarzenia czekają również konkursy z nagrodami, ciepły poczęstunek oraz darmowe atrakcje dla dzieci.
18: Wydarzenie organizują Mariusz Tomasiewicz oraz wójt gminy Rybno. Współorganizatorem jest poseł Adam Orliński oraz radny powiatowy Sławomir Tomaszewski. Piłkarze KP Orkan Sochaczew zagrają w finale Mazowieckiego Pucharu Polski. W środę przy ulicy Warszawskiej 80 w Sochaczewie w meczu półfinałowym pokonali Stoczniowca Płock 2-1. W finale, który rozegrany zostanie 7 października w Gombinie, zagrają z obrońcą trofeum Chopinem Salniki. Po meczu rozmawialiśmy z trenerem Orkanu Maciejem Przybylskim.
21: No bardzo trudne dla nas spotkanie, wiadomo, no to jest półfinał i finał, tutaj decydują detale i no i wiadomo, trochę nas dociskał ten półfinał, trochę presja, ale udało nam się w niektórych fazach realizować nasz plan, no i gdzieś strzeliśmy bramkę, przede wszystkim tą pierwszą, po tym co sobie gdzieś pozałożyliśmy po ataku szybkim, no i później wiadomo, rzut karny. Bramkarz dzisiaj się dwoił, troił i naprawdę dużo nam pomógł. No i w końcówce udało nam się przeszylić halę na naszą stronę. No i fajną historię napisaliśmy. No i jesteśmy teraz ciekawi, co się wydarzy dalej.
18: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
4: Wiadomości ekonomiczne.
5: Sponsorem programu jest Tom Arbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
22: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
23: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
24: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy, wynosi średnio 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
25: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
24: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Policja ostrzega przed oszustwami na opał tuż przed sezonem grzewczym. Tylko w ostatnich dniach 3 mieszkańców okolicy Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 zł.
26: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
24: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Polepszy się za to stan polskich autostrad. A1, A2 i A4 idą do remontu. W niektórych punktach prace zaczną się lada dzień. O szczegółach Szymon Kępka.
27: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to Kujawsko-Pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
28: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
27: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
5: Sponsorem programu jest Tom Arbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
22: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
23: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 7 po 13, jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Wracamy. A już za chwilę zajrzymy na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

0: 13.21 na zegarach. Zaglądamy na teren Mosiru, bo przed nami kolejna wyprzedaż garażowa, na którą zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie w najbliższy weekend 26 i 27 września, tradycyjnie pod dachem sztucznego lodowiska. To wszystko się będzie odbywać. Jest to okazja do tego, żeby pozbyć się rzeczy, których po prostu nie potrzebujemy, nadać im nowe życie, spotkać się ze znajomymi albo upolować jakąś prawdziwą perełkę. Zapraszamy, sobota, niedziela w godzinach od 8 do 13.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Chłopaki i Kuba i Kuba na antenie radia Sochaczew. Za chwilę wrócimy do muzyki. Tymczasem w miniony wtorek w audycji Sekrety Szefa Kuchni restauratorka Katarzyna Siekierska opowiadała o jabłkach, czyli dla mnie przynajmniej z tym największym symbolu jesieni. No i właśnie było pytanie o to, dlaczego jabłka brązowieją i co zrobić, żeby tego nie robiły.
1: Bo po przekrojeniu uszkadzamy komórki jabłka i rozpoczynają się reakcje enzymatyczne z udziałem tlenu. I dlatego to jabłko nam brązowieje. To jest po prostu efekt tego. Jeśli przygotujemy jabłko wcześniej, skropimy je sokiem z cytryny, kwaśne środowisko spowolni nam ten proces. To na pewno wszyscy o tym wiedzą, bo niejednokrotnie jak kroimy jabłka, na przykład pamiętam jeszcze to od czasów dzieciństwa, jak kroiliśmy jabłka na sałatkę jarzynową na święta, to od razu po tym, jak było obrane i przygotowane do krojenia, to było skrapiane sokiem z cytryny. To nam troszeczkę ten efekt brązowienia spowalnia. I cytryna z jabłkiem robi jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo podbija jego smak i nawet do jabłek takich przeznaczonych na szarlotkę albo na mus, warto jest tego soku z cytryny albo skórki z cytryny dodać. Bardzo fajnie nam podbija.
2: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
2: Autopromocja. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: Czy luz i kamień Bednarek? Wiem, że wielu z was już zaczyna powoli ten luz czuć, bo weekend zbliża się naprawdę bardzo dużymi krokami. Za chwilę do studia zbliży się Jowita Leszczyńska i kolejna porcja wiadomości, a w nich o zaginięciu Roberta Sowika. Pozostańcie z nami. Radio Sreczew.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Worstone, okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
0: Reklama. Jest 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Zaginął 52-letni Robert Sowik. Sochaczewska policja prosi o pomoc. Od tego zaczynamy. Konwent marszałków RP w Płocku zakończony. Wszyscy mówią jednym głosem w sprawie nielegalnych składowisk odpadów. W tym serwisie mamy także zaproszenie na wernisaż wystawy malarskiej Sylwestra Łaty. To już dzisiaj. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Zaczynamy od wieści z sochaczewskiej policji, która wczoraj przyjęła zawiadomienie o zaginięciu 52-letniego Roberta Sowika. Mężczyzna ostatni raz widziany był wczoraj około 8 w Mistrzewicach. Zaginiony ma 174 cm wzrostu, oczy zielone, włosy ciemne, sylwetkę otyłą, uzębienie niepełne. Mężczyzna nosi okulary korekcyjne. Ubrany był w niebieską bluzkę, czarną bluzę, spodnie moro i jasne buty sportowe. Osoby, które widziały zaginionego lub znają jego miejsce pobytu, proszone są o pilny kontakt z oficerem dyżurnym policji w Sochaczewie lub operatorem numeru alarmowego 112. Zdjęcie zaginionego na Facebooku policji i na tusochaczew.pl.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Zakończył się konwent marszałków RP w Płocku. Wszyscy mówią jednym głosem w sprawie zapobiegania nielegalnym składowiskom odpadów. To samorządy województw, wykonując zadania zlecone przez rząd, często są zmuszane do ponoszenia wielomilionowych kosztów ich usuwania. Konwent marszałków województw chce rozwiązać ten problem.
16: Kwestia gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest to wyzwanie dla wszystkich regionów i w związku z tym też stanowisko, które jest jednogłośnie przyjęte przez wszystkich marszałków, wszystkich województw w Polsce. Ono dotyczy wdrożenia, bardzo szybko wdrożenia rozwiązań, które mają na celu przede wszystkim zapobiegać powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów, ale także pomóc w zlikwidowaniu tych bomb ekologicznych, które już niestety istnieją. Bardzo ważny temat, każdy region mierzy się z tym wyzwaniem. Są to drogie rzeczy, dlatego też tak ważne jest, że konwent marszałków takie stanowisko przyjął.
15: Mówił Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego. Przyjęte stanowisko zostanie przekazane prezydentowi Polski i administracji rządowej. I jeszcze zaproszenie. Dziś w Galerii Zedek w Boryszewie wernisaż wystawy malarskiej Sylwestra Łaty. Nosi ona tytuł Widok z okna i przedstawia ponad 30 obrazów, na których widzimy wciąż to samo okno, lecz zupełnie inne widoki.
17: Chciałbym przedstawić po prostu przemijanie jednego roku. Ukazałem to w miesiącach. Chciałem ukazać piękno naszej natury i przyrody i naszych pięknych pól, łąk ziemi sochaczewskiej. Chciałem przedstawić swoje wnętrze poprzez wyjście przez okno. Niby taki nieważny temat jak zwykły pejzaż, który otacza nas na co dzień, ale nie dostrzegamy tego piękna, tej natury, tych kolorów. Bo jesteśmy zapędzeni, nie potrafimy się zatrzymać nad naturą.
15: Początek wernisażu o godzinie 17. STK zaprasza. Wstęp wolny.
18: Nie żyje druga osoba zaatakowana dziś przez nożownika w opactwie Benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ranił tam w sumie 5 osób, w tym 3 księży i kobietę. Marcin Starzac.
19: Śmierć jednego z duchownych potwierdziła już prokuratura. Drugi z nich zmarł podczas operacji. Dzisiejszy atak, za którym stał 31-letni obywatel Ukrainy, wstrząsnął miasteczkiem, bo do zdarzenia doszło tuż obok centrum dla uchodźców z Ukrainy, które jest prowadzone przez tutejsze siostry zakonne.
20: Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie.
21: Dopiero dostałem informację od małżonki. Dojechałem i zobaczyłem tą wielką tragedię.
19: Mówili mi pani Janina i pan Roman, którzy uczęszczają do tutejszego kościoła na terenie opactwa. A w tej chwili w ratuszu trwa sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę. Napastnik został zatrzymany przez policję i najprawdopodobniej trafi do aresztu.
18: Motyw ataku na razie nie jest znany.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Cały czas pochmurno, troszeczkę nam pokropiło i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o deszcz w dniu dzisiejszym. Słonko wstało 6.26, zajdzie 18.35, bez opadów, ale też na słońce nie ma co liczyć. 13 stopni na termometrach, do 15 powinny dobić dziś słupki rtęci. Co w nocy, co jutro, o tym za godzinę.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew już teraz. Zaczynamy 14. A w niej tradycyjnie gość.

0: 12 po 14 na zegarach. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy mgły będą nam mocno dokuczać, zwłaszcza jeżeli chodzi o kierowców. Ograniczają one widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcja kierowcy jest spowolniona i ryzyko zwiększa się wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z policji.
1: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.

0: 20 po 14, a to oznacza, że za chwilę gość Radia Sochaczew, dziś będzie nim Barbara Bronicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie, a na rozmowę zapraszam w imieniu Jowity Leszczyńskiej.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Fairplay Agencja Pracy poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
18: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Barbara Bronicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. Dzień dobry.
19: Dzień dobry państwu.
18: Porozmawiamy dzisiaj o tym, co szykuje się w bibliotece w najbliższym czasie. Rok szkolny już się rozpoczął, ale tak naprawdę to trzeba przyznać, że i wakacje u was nie były zbyt spokojne, bo ciągle coś się działo, ciągle jakieś zajęcia dla dzieci i nie tylko. Jak to wyglądało?
19: No tak, staramy się bardzo, żeby ta biblioteka żyła swoim życiem, prawda? Żeby dzieci czuły się tam dobrze, no i dorośli też, prawda? Ale wakacje, no to szczególnie chcemy poświęcić młodym czytelnikom, także był bogaty dosyć program, no ale już się skończyło, prawda? Skończyły się wakacje, rozpoczął się wrzesień. Wrzesień rozpoczęliśmy udziałem w pikniku organizowanym przez Urząd Miasta na rozpoczęcie roku szkolnego. Także też stoisko nasze było naprawdę oblegane. Mieliśmy tam na stoisku nowości książkowe, no i robiłyśmy różne takie fajne rzeczy, które dzieci po prostu lubią, takie kreatywne rzeczy. A teraz, no, już wróciliśmy do biblioteki. W bibliotece mamy już lekcje biblioteczne, rozpoczęliśmy cykl lekcji bibliotecznych. 28 jest Ogólnopolski Dzień Narodowego Głośnego Czytania. O narodowym też
18: już
19: powiem.
18: Za nami, tak,
19: już za nami. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania i już mamy klasy umówione, także 28-29 będzie czytanie na dywanie w naszej bibliotece. A kończymy też zajęcia.

0: Mieliśmy właśnie, jak już wspomniane przeze mnie, narodowe czytanie. Czytaliśmy w tym roku Dziady. Też wydaje mi się, że fajna wyszła impreza. Przyszło bardzo dużo młodzieży, bo taki był nasz zamysł, żeby jednak to młodzież przedstawić te Dziady w jakiejś takiej fajnej formie. Muzyka była przepiękna, także też jestem zadowolona.
1: Do powtórzenia, tak. Tylko już na pewno z inną książką.
0: No na pewno. Mieliśmy też 11 września we współpracy z Atutem Noc Wierszetorówkę, czyli Noc Poezji i Muzyki. No i kończymy 28 września spotkaniem dyskusyjnego klubu książki. W tym miesiącu, czy tam to jest 28 o godzinie 16, czytamy książkę Wegetarianka. To jest książka noblistki z 2024 roku. Bardzo fajna książka, czytałam ją dzisiaj do 3 nad ranem.
1: Czyli wciągająca.
0: Wciągająca bardzo, tak. I to byłby wrzesień, a teraz w październiku. Również jeśli chodzi o oddziały dla dzieci, mamy mnóstwo lekcji bibliotecznych i 16 października mamy noc w bibliotece, w tym roku pod hasłem Biblioteka się sprawdza. Jeszcze nie zdradzę, co będzie, ale na pewno też będzie fajnie. Już wiem, co będzie dla osób
1: starszych.
0: Mm-hmm. Tak. Bo będziemy mieli dla osób starszych spotkanie z panem Zdzisławem Chlebowskim. Państwo Chlebowscy bardzo dużo podróżują, mają mnóstwo fantastycznych zdjęć i chcemy zrobić to spotkanie w Kalejdoskopie Podróżnika, taki będzie tytuł, a o godzinie 18.30 będziemy mieć wieczór poetycki, październik pełen refleksji i to razem ze statutem.
1: Razem z atutem, tak?
0: Nie statutem, przepraszam.
1: Jeżeli chodzi o tę noc biblioteki, to też będzie akcja w Chodakowie podobno.
0: Tak. W tym roku już kiedyś była, ale w tamtym roku nie było. W tym roku chcemy wrócić do tej formy i 23 października będzie również w Chodakowie noc w bibliotece.
1: Wspomniała pani o tym, że w poniedziałek spotkanie dyskusyjnego klubu książki to wrześniowe, tak. A wiemy już, co będzie w październiku?
0: W październiku będzie listonoszka z Apulii. I zapraszamy, bo mówię, mamy tylko dwóch panów, zapraszamy mężczyzn. I mówię, te spotkania cieszą się naprawdę bardzo już dużym powodzeniem. Jak zaczynaliśmy, to było może 5 osób, a teraz takich stałych czytelników, dyskutantów, to mamy około 40. Z tym, że mówię, no wszyscy nie przychodzą, prawda? Bo nawet by nie było miejsca na te spotkania.
1: Ale powodzeniem się cieszy.
0: Tak.
1: Jeżeli chodzi o ten październik, to jeszcze tutaj będzie artystycznie też trzeba przyznać wieczór malarstwa, tak? Taki potrójny.
0: Tak. Będziemy jeszcze mieć wystawę. To będzie 9 października. 3 palety. Spotkają się 3 osoby. Pani Basia Jachimowicz, znana tu pewnie wszystkim artystka, pan Piotr Czarnecki i pani Jadwiga Orczyk-Miziołek. Naprawdę już jest wystawa przygotowana, tylko czekamy na wernisaż. Pani Jadwigi, piękne są obrazy malowane na jedwabiu, także zapraszam już dzisiaj na tą wystawę.
1: To taka niespotykana technika chyba.
0: Tak.
1: Więc tym bardziej warto zobaczyć. Tak. A będzie jeszcze wieczór autorski w październiku.
0: Będzie wieczór autorski pana Edwarda Kijocha. Pan Edward Kijoch należy do Stowarzyszenia Sochaczewskie Wieczory Literackie i tym razem będzie spotkanie z panem Edwardem Kijochem. Napisał tomik poezji, wydany został, także serdecznie zapraszamy. Ja osobiście lubię wiersze pana Kijocha. Są takie,
1: inne?
0: Inne, tak. No ale mówię, każdy z nas jest inny i dlaczego nie?
1: W bibliotece będzie też nowy cykl zajęć, tutaj kreatywnie. Dzieci będą mogły spędzić czas.
0: Tak. Mamy taki nowy projekt, eksperyment lektura. I razem z Laboratorium Kreatywności dla Dzieci chcemy organizować takie spotkania. To będzie takie wspólne omawianie lektury, eksperymenty związane z treścią książki, jakieś wklejki do zeszytu, karta pracy.

0: dużo fajnej zabawy. Myślę, że też będzie fajnie. Zapraszamy tutaj szkoły, żeby się zgłaszały na te zajęcia. Będziemy mieć też projekt, mamy projekt Mali Wielcy Artyści w Bibliotece. To są warsztaty artystyczne, ale to już o tych warsztatach mówiła moja pracownica, pani Monika. Także, ale też zachęcamy.
1: Czyli tutaj zapisy jeszcze trwają.
0: Jeszcze trwają do 10 października. I mamy jeszcze
1: konkurs.
0: Konkurs, tak. I to jest bardzo fajny konkurs. Też zapraszam. Do 5 października przyjmujemy pracę. To jest konkurs na nową kartę biblioteczną dla oddziału dla dzieci z kotem Filemonem. Teraz kotek Filemonek króluje u nas w Sochaczewie, w związku z czym my też mamy już taką starą tą kartę biblioteczną. Chcemy, żeby kotek przyszedł też do biblioteki i żeby dzieci same zaprojektowały tą stronę graficzną, a my tą drugą stronę, i wydaje mi się, że będzie fajny akcent taki kota Filemona w bibliotece.
1: A czy faktycznie kot Filemon, jego przygody są chętniej wypożyczane w ostatnim czasie w bibliotece w Sochaczewie?
0: Tak. Naprawdę. To teraz mówię, była cisza, a teraz po prostu...
1: Jest boom. Tak, jest boom. Filemona. No, wspaniale. W ostatnim czasie też biblioteka dokonała zakupu nowości. Jakby pani w skrócie mogła opowiedzieć o tym, jakie książki trafiły do wypożyczenia.
0: W tym roku mamy w budżecie przeznaczone 80 tysięcy na zakup książek. No nie jest jakaś to ogromna kwota, bo mamy 3 placówki, prawda, i na cały rok dzieląc tą kwotę na 12 miesięcy i na 3 placówki, to nie ma tak dużo tych pieniążków, ale już zakupiliśmy 2070 książek, w tym 41 audiobooków. Dotacje dostaliśmy ministerstwa w tym roku bardzo małą, 6774 zł, no ale udało nam się zakupić za te pieniążki 230 książek, także też wydaje mi się, że fajnie. Większość zbiorów naszych to jest literatura beletrystyczna, no bo taką najczęściej czytelnicy wypożyczają, ale dla studentów mamy akademikę. Akademika to jest taka darmowa cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji naukowych, zarządzana przez Bibliotekę Narodową. Tam jest ponad 4 miliony różnych książek i dla studentów podręczników akademickich, z tym, że to jest warunek, że trzeba przyjść do biblioteki, wziąć kod. My mamy taki dedykowany komputer jeden i za pomocą tego komputera wejść na tą stronę akademiki i tam wszystkie książki można sobie, także zachęcam studentów do korzystania, bo to jest naprawdę bardzo fajne, tylko może ja mówię tu za każdym razem, ale no, wiem,
1: nie
0: myślę,
1: zawsze
0: że
1: wszystko dotrze.
0: Nie zawsze wszystko dotrze,
1: dlatego
0: to jest
1: warto
0: naprawdę
1: powtarzać.
0: Bardzo, bardzo
1: przydatne,
0: tak. No i oczywiście mamy kody Legimi, 120 kodów, to zawsze na początku miesiąca zapraszamy. No i mnóstwo mamy audiobooków, ponad 4 tysiące, także też mamy korzystających, bo no nie każdy może, prawda, z tą książką, ale są takie osoby, które wykonują zawód taki, że mogą słuchać. I też dla tych osób mamy ofertę.
1: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Barbara Bronicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie.
0: Dziękuję ślicznie i zapraszam do biblioteki. Na pewno każdy coś znajdzie dla siebie.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: 104.9 FM. Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest Hurtownia Materiałów Budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broń.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
1: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

0: Jesień już do nas przyszła, ta kalendarzowa i astronomiczna, i u niektórych pojawiło się przeziębienie. Niestety. A jakie są sposoby na jesienne przeziębienie? O to zapytaliśmy mieszkańców Sochaczewa.
1: Dużo witaminy C trzeba brać.
2: Takie tradycyjne: miód, mleko, imbir, cytryna. O, takie rzeczy. I nic poza tym. Wolę od tabletek takich tych odchodzić.
3: Miód, na pewno imbir, rozgrzać się. Najpierw 3 dni takie sposoby, jak nie przechodzi, to wtedy wizyta u lekarza.
4: Syrop z tego, z szyszek sosnowych.
1: Nalewki.
0: No, sposoby domowe to są najlepsze sposoby.

0: Zaproszenie na spotkanie autorskie do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą znajdziecie m.in. za 5 minut w wiadomościach, które przygotowała i przedstawi za chwilę dla Was Jowita Leszczyńska.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o., poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Jest 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Rusza wymiana oświetlenia w 80-ce, umowa z wykonawcą podpisana. W tym serwisie zapraszamy na spotkanie autorskie do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Będzie też apel do mieszkańców o wsparcie drucha OSP Paprotnia i jego maleńkiej córeczki Łucji. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Rusza wymiana oświetlenia w 80-ce. W ramach inwestycji 126 lamp zostanie wymienionych na energooszczędne. Koszty zadania w całości pokryje Port Polska w ramach programu Edukacja.
16: Przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego bardzo mocno stawiają na rozwój szkolnictwa, na poprawę infrastruktury, bo przecież robią to również z myślą o zapotrzebowaniu na wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy znajdą zatrudnienie zarówno przy budowie samego portu, jak i później przy obsłudze. Więc wysoka jakość kształcenia kadry, dobre warunki zaplecza infrastrukturalnego, to wszystko właśnie ma się przyczynić, że będziemy mieli coraz więcej, coraz lepiej wyszkolonej kadry.
15: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Wykonawcą inwestycji będzie firma Piolite. Jej właściciel Piotr Kitliński dobrze zna 80-kę.
17: Dziękuję za wybór mojej oferty, to jest po pierwsze. Po drugie, jako absolwent 80-ki, cieszę się, że mogę ponownie powrócić, pomóc w jakości kształcenia, pracy nauczycieli oraz wychowanków. Oświetlenie LED-owe jest bardzo ważnym aspektem pracy i wychowania, ponieważ powoduje poprawę komfortu życia.
15: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprasza na spotkanie autorskie. Nie bez przyczyny zaplanowano je na wrzesień, miesiąc szczególny dla wszystkich sochaczewian z powodu bolesnej historii.
18: 25 września ponownie będziemy mieli okazję spotkać się z panią Haliną Piskorską, która jest już autorką jednej książki, Oddaję to, co najcenniejsze. Natomiast napisała kolejną, spod jej pióra wyszła pozycja My, żołnierze 2 Pułku Piechoty Legionów. I tutaj autorka zadała sobie trud, żeby wylistować żołnierzy w zasadzie szeregowych, nie oficerów, tylko zwykłych żołnierzy, jak to ujęła we wstępie, tak zwanych szaraczków, uznając, że no, ci ludzie też zasługują tak samo jak oficerowie, jak żołnierze wyższej rangi na upamiętnienie i uhonorowanie. I uważam, że jest to bardzo wartościowa pozycja, z którą będzie warto się też zapoznać.
15: Mówił dyrektor Muzeum Radosław Jarosiński.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Społeczność gminy Teresin zachęca wszystkich do pomocy strażakowi ochotnikowi Kamilowi Gwarze. Jego nowonarodzona córeczka jest w krytycznym stanie. Po oddzieleniu łożyska w szpitalu przebywa także matka noworodka. Kamil zajmuje się nimi, ale także drugą, 3-letnią córką. Potrzebne są pieniądze na leczenie i pomoc w tej trudnej sytuacji. Zbiórka prowadzona jest na stronie siepomaga.pl.
19: Jest komentarz premiera do tajemniczego pożaru naziemnej stacji internetowych terminali Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Donald Tusk podkreślił, że stacja działała w ramach pomocy, jakiej Polska udziela Ukrainie we współpracy z firmą SpaceX, tak aby zapewnić Ukraińcom pewną łączność.
20: No, dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
19: W pożarze nikt nie ucierpiał, na miejscu pracują służby. Technicy zabezpieczają ślady. Sprawą zajmują się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Już wiadomo, kto stoi za incydentem na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały tam na betonowe bloczki leżące na torach. Policjanci ustalili, że to 12-latek z powiatu łukowskiego zepchnął betonowe elementy z nasypu na tory. Chłopiec przyznał się policjantom do winy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W pogodzie pochmurno. W nocy jeszcze może przelotnie popadać, a jutro też możemy spodziewać się o poranku opadów deszczu, później trochę słońce, znowu deszcz i taka pogoda w kratkę będzie do 14 stopni, czyli podobnie jak dzisiaj, w nocy może spaść temperatura do 9 stopni.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 15. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochacze w 24 dzień września, czwartek. Gerard i Gerarda obchodzą imieniny i to im składamy życzenia w świętach nietypowych. Dzień morza mamy.

0: Tak pozostając jeszcze w tematyce jesieni, która na dobre już u nas zagościła, to mieszkańców naszego miasta zapytaliśmy o to, z czym kojarzy nam się ta pora roku.
1: Z kolorowymi liśćmi pięknymi. Dynia, zupa dyniowa.
2: Z zimnym i swetrami grubymi. I z herbatą.
3: Z deszczem.
4: Najbardziej, powiem szczerze, z grubymi ubraniami, dużą ilością chorób i L4.
5: Co mi się kojarzy z jesienią? Generalnie chandra, depresja, kurtki, to wszystko chyba.
6: Ja mówię grzyby.
7: Liście spadające, zimno.
8: Kolory, smaki.
9: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
19: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
9: Jeszcze więcej muzyki.
20: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.

0: 22 do 16. Manami cykady na cykladach, a u nas czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Zaczynamy od tego, co jest na rondzie w Braci Garczyńskich, czyli na Żyrardowskiej, i tu są poważne utrudnienia. Jadąc od Żyrardowa praktycznie do Bielic sięga korek, a na obwodnicy w obu kierunkach ruch bardzo, bardzo wzmożony, zarówno w kierunku Wójtówki, jak i w kierunku Kuznocina. Jeżeli chodzi o centrum, to już zaczyna być ciasno na Piłsudskiego od Głowackiego po Olimpijską i Warszawską. Na Traugutta, zwłaszcza lewoskręt, stoi ulica Gawłowska. Na moście ruch wzmożony w obu kierunkach. Na Staszica tutaj też stoicie w korkach od pokoju do Warszawskiej, i na Alei 600-lecia od Trojanowskiej po ulicę Warszawską. Przypominamy, że zamknięty jest przejazd w Kistkach przez przejazd kolejowy, także tam nie pojedziecie do Łowicza i Skierniewic. Tutaj nie ma utrudnień. Patrzę na 92, tradycyjnie to połowa Piorunów Błonie. Tutaj trzeba będzie postać i później od Ołtarzewa po Ożarów aż do samej Warszawy. Już jedziecie w bardzo powolnym tempie. Jedna zmiana świateł na 580 w Lesznie was czeka. Utrudnienia na wysokości Zielonek, Ronda Babicach, a także blizna Jasińskiego i Łaszczyńskiego. Sama autostrada A2. Tutaj nie ma żadnych problemów.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
5: Autopromocja.
6: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
7: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
12: Muzyka i głos.

0: Farm. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: zbliżamy się do 16:00 kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia Sochaczew, a w nich między innymi o niezidentyfikowanej substancji, jaka wyciekła w Sochaczewie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
8: Zbliża się 16:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Wyciek niezidentyfikowanej substancji w Sochaczewie, jedna z myjni pod lupą WIOŚ, szczegóły za chwilę. W tym serwisie zaglądamy do gminy Iłów. Dwie tutejsze szkoły pozyskały dofinansowanie. Będzie też o niezwykłej wystawie grzybów w Kramnicach. To efekt współpracy sochaczewskiego sanepidu z Kampinoskim Parkiem Narodowym i rzeszą partnerów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Kilka dni temu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynęło zgłoszenie o ostrej woni, która przypominała zapach acetonu i wydobywała się z kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Sochaczewie. Strażacy stwierdzili wyciek niezidentyfikowanej białej substancji do studzienki kanalizacyjnej połączonej z halą myjni cystern samochodów ciężarowych i powiadomili odpowiednie służby. Inspektorzy WIOŚ na miejscu przesłuchali właściciela zakładu. Na miejscu działali również sochaczewscy policjanci. Ustalono, że ZWiK Sochaczew pobierze próbki do badań laboratoryjnych. W uzgodnieniu ze ZWiK służby nakazały wyłączenie przepompowni ścieków należącej do myjni na czas badań. Funkcjonariusze policji zaplombowali studzienkę. Sprawa jest w toku.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Dobra informacja z gminy Iłów. Dwie tutejsze szkoły otrzymały dofinansowanie z rządowego programu na inwestycje w nowoczesne pracownie. O szczegółach Katarzyna Zwierzchowska, inspektor do spraw oświaty w gminie.
10: Złożyliśmy wniosek w sierpniu na program Pracownie Kompas Jutra. Udało nam się zakwalifikować. Informacja przyszła zaraz na początku września. Jest to szkoła podstawowa w Iłowie oraz szkoła podstawowa w Brzozowie Starym. Jest to kwota dofinansowania po 30 tysięcy złotych. Urząd zapewnia 20% wkładu własnego, czyli 7,5 tysiąca.
9: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie łączy siły z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Wszystko po to, by zwiększyć świadomość mieszkańców, którzy zbierają grzyby. Inicjatywa jest na tyle cenna, że zyskała wsparcie wszystkich samorządów powiatu sochaczewskiego. Efektem będzie niezwykła wystawa.
11: Chcę Państwa serdecznie zaprosić na pierwszą edycję wystawy grzybów, która odbędzie się w patio Kramnic Miejskich w Sochaczewie. Rozpoczęcie planujemy na dzień 29 września o godzinie 12 i wystawa będzie trwała aż do 2 października każdego dnia w godzinach od 9 do 18. Na wystawę w godzinach przedpołudniowych będziemy zapraszali uczniów szkół z terenu powiatu sochaczewskiego, a następnie wystawa po godzinie 14.15 będzie udostępniana dla osób dorosłych.
9: Mówiła Beata Fergińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Na wystawie zobaczymy kilkadziesiąt realistycznych modeli grzybów. Dowiemy się też wielu ciekawostek.
12: Chciałabym bardzo, bardzo zaprosić mieszkańców, żeby przyszli i zobaczyli, bo grzyby są do siebie niektóre bardzo podobne. Tutaj będzie można zobaczyć, jakie to są różnice. No, chociażby można się też będzie dowiedzieć, że szatan wcale nie jest szatanem i wiele innych ciekawostek. Naprawdę, naprawdę zapraszam.
9: Mówiła Katarzyna Fidler z Zespołu do Spraw Nauki i Monitoringu Przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym.
1: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Kampinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Temilka Kampinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy, wynosi średnio 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
17: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
16: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Policja ostrzega przed oszustwami na opał tuż przed sezonem grzewczym. Tylko w ostatnich dniach 3 mieszkańców okolicy Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 zł.
18: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
16: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Polepszy się za to stan polskich autostrad. A1, A2 i A4 idą do remontu. W niektórych punktach prace zaczną się lada dzień. O szczegółach Szymon Kępka.
19: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to Kujawsko-Pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
20: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
19: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Kampinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Temilka Kampinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: 6 minut po 16:00, Grażyna Polimowska-Gajda. Dzień dobry, moja i twoja muzyka na 94.9 FM. A propos grzybów, bo o nich wspominaliśmy przed kilkoma minutami. Ciepło, miejmy nadzieję, że grzyby rosną. Jeżeli wybieracie się na jakiś popołudniowy spacer po lesie, to pamiętajcie, że na dziś synoptycy zapowiedzieli przelotne opady deszczu i taki mały deszczyk może wam zakłócić ten spacer. Oczywiście miejmy nadzieję, że trochę z grzybów zostało dla popołudniowych grzybiarzy.

0: Lubisz nas, Mateusz Ziółko, można tak powiedzieć?
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: A u nas dzisiaj Kate Ryan. Belgijska piosenkarka muzyki pop i eurodance, laureatka nagrody World Music Awards w kategorii najlepiej sprzedający się artysta z Beneluxu. Za sprzedaż ponad 3,5 miliona płyt na świecie. Podobno potrafi rozkręcić każdą imprezę, a Polskę, jak przyznała kilka lat temu, ma głęboko w sercu. Deschante dzisiaj, ale my pamiętamy słynny voyage, no to Kate Ryan. Nasz?

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Na razie to pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi. Dziś odbyła się 25. sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego. Zmieniony został między innymi budżet powiatu na 2026 rok i wieloletnia prognoza finansowa. Jeśli chodzi o tematy i zmiany, wśród najważniejszych znalazły się środki na dalsze wzmacnianie powiatowego zarządu dróg, między innymi zakup ciągnika komunalnego, samochodu ciężarowego, samochodu osobowego oraz skrapiarki do lepiszczy. Jeśli chodzi o szkoły, zabezpieczono środki między innymi na modernizację instalacji elektrycznej w Zespole Szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza, przygotowanie dokumentacji modernizacji instalacji sieciowych oraz doposażenie pracowni spedycyjno-logistycznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dobra wiadomość dla młodzieży. W związku z podpisaniem umów na projekty Erasmus Plus SH i Erasmus Plus WET zwiększono plan dochodów i wydatków o blisko 940 tysięcy złotych przy zabezpieczeniu wkładu własnego powiatu. To konkretne możliwości rozwoju i zdobywania doświadczenia przez uczniów naszych szkół. Czytamy na stronie Starostwa Powiatowego, czyli kolejne wyjazdy w ramach Erasmusa przed młodzieżą.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
11: Reklama.

Grupa Queen, You Don't Fool Me. Jeżeli krążycie gdzieś po mieście, jeżeli krążycie gdzieś po Sochaczewie, to mam propozycję. Wpadnijcie do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Ulica 15 sierpnia 83, Galeria Zedek o 17, czyli za 31 minut. Wernisaż rozpocznie się. Wernisaż wystawy malarstwa Sylwestra Łaty. Wernisaż, wystawa zatytułowana Widok z okna. To druga wystawa tego artysty w Galerii Zedek w nowym sezonie. Prezentuje nowy cykl obrazów, które powstawały konsekwentnie miesiąc po miesiącu od listopada 2025 roku. Jeden miesiąc to jedno płótno. Na każdym z nich uwieczniono ten sam motyw. Widok z okna pracowni malarza, artysta. To historia, opowieść o artyście zamkniętego w czterech ścianach pracowni, który dzięki malarstwu wychodzi poza mury. Okno staje się tu portalem do obserwacji świata. Stąd widok z okna, taki tytuł nosi ta wystawa. Wernisaż zaczyna się o 17. Radio Sochaczew. Jeszcze

0: Luna, a może? A my wyjeżdżamy na Sochaczewskie ulice.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Urząd Miasta w Sochaczewie poinformował, że właśnie od dziś, od 24 września zamknięty został przejazd kolejowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705, aleja 600-lecia. Utrudnienia związane są z prowadzoną przebudową drogi ze względu na specyfikę i zakres wykonywanych prac. Przejazd przez tory został całkowicie wyłączony z ruchu. Prosimy kierowców o korzystanie z wyznaczonych objazdów oraz zwracanie szczególnej uwagi na tymczasowe oznakowanie. No i przepraszamy za utrudnienia. To komunikat Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. A co się dzieje w mieście? Tłoczno, bardzo tłoczno. Centrum zatłoczone. Warszawska, ulice prowadzące do Warszawskiej, 600-lecia, Staszica, Traugutta, 1 maja. Wszędzie musicie niestety poczekać chwilę, żeby przejechać na zielonym świetle. Płocka, Gawłowska, Łowicka, skrzyżowanie, tu również tłok, a obwodnica na całej długości zatłoczona. Nie tylko Rondo Braci Garczyńskich i tu ogromna kolejka tych, którzy chcą wjechać na rondo, ale także przejazd przez całą obwodnicę bardzo spowolniony. Podobna sytuacja na rondzie w Kuznocinie. Jeżeli chodzi o 92, to w miarę szybko, chociaż też trzeba chwilę poczekać, wyjedziecie z miasta. Tu jest sytuacja zdecydowanie lepsza niż na obwodnicy sochaczewskiej, ale są takie punkty, zaczynając od Topołowej, Paprotnia, Teresin, gdzie też na światłach musicie chwilę poczekać. No, nie wspominając już o takich trudnych momentach, jak Błonie, Ożarów czy Ołtarzew. Jeżeli jedziecie przez Leszno, to również zarówno w Lesznie, jak i na wcześniejszym rondzie w Babicach też poczekacie, żeby włączyć się do ruchu. Tak więc jeżeli chcecie wyjechać dzisiaj na miasto o tej porze, to może lepiej zrezygnować z takiej możliwości.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
8: Reklama.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Niespełna 5 minut do 17 do wiadomości. Zerknęłam do kalendarza. Dzień stylistów rzęs. Tak, oni też mają swój dzień. A ile kosztuje takie profesjonalne przedłużanie, zagęszczanie rzęs w salonie? Od 130 do 450 zł. Zależy to wszystko od metody. Na razie elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? To nie dotyczy salonu kosmetycznego.

0: Tak, dobrze to kojarzycie. Kultowy utwór, kultowy film Killer Juliusza Machulskiego, a u nas już za chwilę wiadomości. Będzie o nożowniku z Jarosławia.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 9.15.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788-463-304. 788-463-304.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Minęła 17, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Premier Donald Tusk o nożowniku z Jarosławia. Wojsko zmienia procedury w sprawie zastrzeliwania wrogich obiektów. Będzie nowa aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami. Miriam Lipińska. Morderca z Jarosławia będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa, podkreślił premier Donald Tusk, dodając, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku. Dziś przed południem na terenie opactwa benedyktynek 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, duchownych i świeckich. Jedna z nich zmarła, to ksiądz.
13: Znała pani tego księdza?
14: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek. Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakieś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie. A szczególnie ośrodek, ksiądz rektor go wspierał, jak wybuchła wojna na Ukrainie, prawda? Więc po prostu tutaj ośrodek był wypełniony Ukraińcami, więc on bardzo, bardzo pomagał.
12: Mówi pani Janina, która chodzi do kościoła na terenie opactwa. Jedna z czterech rannych osób jest w stanie ciężkim, życiu trzech pozostałych nic nie zagraża. Polskie wojsko wprowadzi nowe procedury dotyczące zestrzeliwania obiektów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Piloci myśliwców nie będą już musieli zbliżać się do podejrzanych maszyn w celu ich identyfikacji wizualnej przed zestrzeleniem. Wystarczy im sygnał z radarów. Zmiany zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Chwali je były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS, choć zaznacza, że zmiany powinny być wprowadzone wcześniej.
13: Nie musi być kontakt wzrokowy, wystarczy kontakt radarowy i wprost wskazanie, że ten obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, zagraża bezpieczeństwu polskich Polaków. I to jest absolutnie ważna i przełomowa decyzja.
12: Zapowiadane zmiany to odpowiedź na incydenty związane z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej. MSWiA i Straż Pożarna uruchomią nową aplikację informującą o zagrożeniach. Będzie ostrzegać użytkowników o alertach RCB, wojska czy służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Jej powiadomień nie da się przegapić, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
15: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
12: Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Z kolei od jutra MSWiA ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa. Policja złapała 5 graficiarzy, którzy w miniony weekend na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem pomazali sprayami pociąg. Jak się okazało, zdradziło ich nagranie z kamery, którą uwiecznili swoją akcję i którą zgubili na miejscu. Teraz grozi im do 8 lat więzienia. Z innego nagrania na tej samej kamerze śledczy dowiedzieli się też, że ta sama grupa stoi za podobnym czynem w berlińskim metrze.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: To na koniec jeszcze o bezcennych fotografiach, które trafiły właśnie do polskich zbiorów. To ponad 1000 nieznanych dotąd zdjęć z czasów II wojny światowej. Przedstawiają Warszawę i inne miasta. Zrobiono je we wrześniu 1939 roku na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Propagandy. W 1945 roku całość wpadła w ręce amerykańskich wojsk, a z czasem trafiła do Francji, która przekazała zdjęcia Polsce.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jeżeli zaakceptujemy dzisiejszą pogodę i jutrzejszą, to nagrodę otrzymamy w weekend. Weekend ma być ciepły, słoneczny, 21 stopni na termometrze. Już w sobotę rozpocznie się ta wędrówka słońca. W niedzielę będzie jeszcze cieplej i kolejne dni przyszłego tygodnia również ciepłe. Czyli na razie akceptujemy to 15 stopni na termometrze. Jutro jeszcze troszkę chłodniej, 14 stopni. Przelotne opady deszczu, na pewno to zauważyliście. Noce bardzo chłodne, od 5 do 10 stopni. Ja na mapie widzę 9 stopni, ale generalnie ta temperatura spada zdecydowanie niżej, więc nocnych spacerów nie polecamy.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 17:05. Dzień dobry, Grażyna Bońmowska-Gajda. Mam nadzieję, że już te korki po drodze pokonaliście i spokojnie zmierzacie do domu. A w tej godzinie ciekawostki z naszego kalendarza historycznego i dużo informacji lokalnych, jak zawsze.

15 minut po 17. Ja tylko tak na marginesie przypomnę, że dziś dzień potrwa 12 godzin i 5 minut, gdybyście wybierali się z wizytą.

0: Alright, Dalton, a u nas kilka informacji z kalendarza historycznego. Rok 1926 utworzono przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe. W 1928 Kościół katolicki w Polsce zmienił przysięgę ślubną dla kobiet, usuwając z niej fragment zobowiązujący kobietę do posłuszeństwa mężowi. Jeszcze jedna data, którą wybrałam, rok 58. Władysław Gomułka po raz pierwszy rzucił hasło budowy 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego. Pewnie wielu z was takie szkoły skończyło i być może dzieci albo wnuki też zdobywają wiedzę i wykształcenie w takich szkołach. I jeszcze jedna ciekawostka z kalendarza. We wsi Patoki koło Łowicza został aresztowany seryjny morderca Stanisław Modzelewski, zwany wampirem z Gałkówka. Przyjechał w odwiedziny. W latach 52-56 i w 67 roku dokonał 7 morderstw oraz 6-krotnie usiłował popełnić zabójstwo. W śledztwie przyznał się do zabójstwa 8 kobiet. Nie zdziwił go widok aresztujących go uzbrojonych milicjantów, a podczas przesłuchania szczegółowo opowiadał o swoich zbrodniach. Obrońca z urzędu po poznaniu się z aktami uznał, że tylko uznanie za niepoczytalnego uratuje jego klienta od szubienicy, ale i tak skazano go na karę śmierci i wyrok wykonano. To na razie w kwestii ciekawostek z kalendarza historycznego tyle.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango, 29 minut do godziny 18. Lato już tylko można mieć w głowie, bo za oknem jesień. Mam dla Was zaproszenie. Wójt gminy Rybno zaprasza mieszkańców gminy Rybno, rolników, sadowników, ogrodników oraz wszystkich zainteresowanych na prezentację sprzętu rolniczego, sadowniczego i budowlanego. Ta prezentacja odbędzie się 27 września, czyli w najbliższą niedzielę, początek godzina 13, miejsce Koszajec 22. Podczas wydarzenia będzie można obejrzeć nowoczesne maszyny, urządzenia, zapoznać się z ich możliwościami, porozmawiać z przedstawicielami firm o dostępnych rozwiązaniach. Nowością tegorocznej prezentacji będzie pokaz sprzętu budowlanego i jak zapewnia wójt, to doskonała okazja dla rolników i sadowników do poznania technologii, które mogą ułatwiać codzienną pracę, a także do wymiany doświadczeń i rozmów z innymi gospodarzami. Na uczestników tego spotkania czekają konkursy z nagrodami, ciepły poczęstunek i bezpłatne atrakcje dla dzieci, więc będzie można wybrać sobie prezent na gwiazdkę.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: Taki trochę droższy prezent.

przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Tak lirycznie i romantycznie emo miał się skończyć świat. 22 minuty do 18. Świat się nie kończy. We wrześniu zaczyna się szkoła. O właśnie, mam nadzieję, że radośnie wszyscy patrzą na wrzesień, chociaż to jesień. Ta informacja to dobra, ta informacja należy do tych dobrych. Podpisano umowę na remont i modernizację kompleksu pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. O co chodzi? O remonty finansowane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Wartość tego zadania to prawie 500 tysięcy, 499, przeszło 499 tysięcy. Na pewno zyska dzięki tym pieniądzom szkolna infrastruktura i warunki nauki dla uczniów będą zdecydowanie lepsze. A skoro lepsze warunki nauki, to myślę, że i szkoła może stać się bardziej przyjazna. Na to oczywiście liczą nauczyciele i uczniowie.
1: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Autopromocja. Reklama.

0: 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
6: Reklama.

tylko 6 minut dzieli nas od 18. O 18 kolejne wydanie wiadomości. Zapewne wielu z was już ta informacja do wielu z was już dotarła. Dwóch Polaków zostało zatrzymanych w związku z kradzieżą ponad 200 sztuk bydła. To informacja policji w Brandenburgii. Jak ustalono, zatrzymani mieli wywozić bydło z pastwisk w Brandenburgii do Polski, gdzie było ono ponownie znakowane i rejestrowane. Stratę oszacowano na blisko 1,5 miliona złotych. No to teraz, bo to panowie zapewne posiedzą, będą mieli czas na pogłębioną refleksję.

0: Rudimental, a u nas za chwilę wiadomości, za niespełna 3 minuty, będzie o odstrzele dzików. W tej sprawie polskie społeczeństwo jest podzielone. Wiadomo, z jednej strony rolnicy i samorządy, a po drugiej stronie ekolodzy, którzy są przeciw, rolnicy i samorządy zwykle za odstrzałem. A szczegóły już za chwilę.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
5: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
1: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Będą dodatkowe patrole w Jarosławiu. Nożownik jest już w rękach policji. Spór o odstrzał dzików w Warszawie, protestują obrońcy zwierząt. Bydgoszcz doczeka się nocnej i świątecznej opieki dentystycznej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po tragedii w jarosławskim klasztorze w mieście pojawią się dodatkowe patrole. Mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przypomnijmy, 31-letni obywatel Ukrainy zabił księdza i ranił 4 osoby. Został zatrzymany. Przyjechał do Polski minionej nocy z Niemiec. Mieszkańcy nie mogą otrząsnąć się po tragedii. Wielu z nich podkreśla, że trudno uwierzyć w to, co się stało.
10: Szłam na mszę świętą. Właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony przez tego oprawcę, bandytę. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony.
11: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
9: Po tragedii w Jarosławiu premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. To 12-letni chłopiec spowodował zagrożenie na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. Nastolatek zepchnął z nasypu na tory betonowe płyty. Najechały na nie potem dwa pociągi towarowe. Lokomotywy szczęśliwie nie wypadły z torów, ale zostały uszkodzone. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów. Sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A teraz sprawę przejmie sąd rodzinny.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Jutro rząd opublikuje instrukcję reagowania na atak z powietrza. Ma być ona dostępna na rządowych stronach internetowych. Trafi też do wszystkich samorządów. Teraz warszawski spór o odstrzał dzików. Obrońcy zwierząt protestują. Nie zgadzają się na decyzję sejmiku województwa. Ten zgodził się na to, by w ciągu 2 lat myśliwi eliminowali dziki bez limitu co do liczby zwierząt. Organizacje prozwierzęce mówią, że to łamanie prawa. Szczegóły Błażej Kulesza.
12: Organizacje chcą zaskarżyć tryb przeprowadzenia konsultacji, bo w nich wypowiedziała się tylko jedna ze stron.
13: W naszej ocenie jest to skandaliczna decyzja.
12: Mówi Izabela Kadłuska, prezeska Fundacji Niech Żyją.
13: Nie pozostaje to czas bez wpływu negatywnego na psychikę człowieka.
12: Przepisy mają wejść w życie w ciągu 2 tygodni od chwili publikacji w dzienniku urzędowym. Czy skarga to powstrzyma?
14: Panie redaktorze, mam nadzieję, że nie.
12: Odpowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
14: Wszyscy, którzy widzą, co się w Warszawie dzieje, widzą, że reakcja jest potrzebna.
12: Bo przepisy to efekt rosnącej liczby skarg w związku z pojawianiem się dzików w Warszawie.
9: coraz bliżej powstania nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej w Bydgoszczy. Od wielu lat w mieście brakowało takiej opieki. Powstało właśnie Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne, mówi dyrektorka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ-u Agnieszka Bańkowska.
15: Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej. Nie było chętnych.
9: Już od października w centrum będą się uczyć studenci Collegium Medicum.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Sprawdzamy prognozę pogody na dzisiaj. Na razie na termometrze 14 stopni, a w nocy temperatura spadnie do 9 stopni. Takie są prognozy synoptyków. Chłodna noc, jutro też chłodno. 14 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia, a noce również zimne. Miejmy nadzieję, że grzyby mimo to będą rosły, bo grzybiarze na to czekają. Poprawa pogody już w sobotę w okolicach 20 stopni, a w niedzielę ponad 20 stopni. A jaki będzie ten październik? Z prognoz wynika, że typowy, czyli temperatury takie 7-8 stopni do 10. Na południu zdecydowanie chłodniej jak zawsze.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 18:00. Grażyna Bolimowska-Gajda, moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Dzień dobry. Witamy tych, którzy są z nami, którzy do nas dołączyli. A w tej godzinie audycja Zajarani. O pasjach opowiemy i o wyjątkowych ludziach, których przedstawimy.

Fun Factory, Don't Go Away. Tak a propos, Roxana Węgiel wypuściła właśnie nowy utwór Jesień Trwa, bez końca. I jak sama wyjawiła, dzięki temu wprowadzi słuchaczy vibe jesieniary. Niedawno razem z mężem spakowali walizki, wyruszyli za ocean. Poleciała tam Roxana w konkretnym celu, by, jak powiedziała, w pocie czoła pracować nad swoim repertuarem. Nie nastawiam się, że będę siedziała w Stanach non-stop, bo tutaj też mam dużo rzeczy, tutaj, czyli u nas, w kraju, które robię. Ale może przyjdzie taki moment, że poczuję takie powołanie, żeby się przenieść na dłużej do tych Stanów i tam mocniej skupić się na rozwoju. Nie mówię, że nie i nie ukrywam, że chciałabym, tak zwierzała się kolorowej prasie. No tak, nie ona jedna marzy chyba o zrobieniu kariery za oceanem. Oczywiście życzymy powodzenia, na pewno ma wsparcie swoich fanów i miejmy nadzieję, że to wsparcie doda jej skrzydeł.

0: 19, już 20 minut po 18 pewnie zauważyliście, że obrodziło na naszym rynku muzycznym piosenkami z motywem lata. Pożegnanie jesieni, nadejście lata, astronomiczne lato już się skończyło, ale w muzyce pozostaje. To ja już teraz zapraszam Was na audycję Oskara Tomczyka Zajarani.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
1: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
8: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
10: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
11: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
12: Audycje Zajarani. Rozmawiamy z ludźmi pełnymi pasji, z ludźmi, którzy starają się nam przedstawić to, czym się interesują, dzielą się swoimi zajawkami i być może również zachęcają innych do tego, żeby pójść w ich ślady. Z nami dzisiaj sochaczewianin Robert Kotecki. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie, Oskarze.
12: Cześć, witaj. No właśnie, tak od razu na starcie opowiem, krótko rzucę takie hasła a propos Twoich zajawek, a propos Twoich pasji, tym, czym się interesujesz. Podróże?
13: Tak.
12: Zgadza się. Fotografia?
13: Tak.
12: Co jeszcze byś dodał do tej listy?
13: Dobra książka, dobra muzyka, wszystko co jest ciekawe.
12: Mm-hmm. Ciekawe na pewno, przynajmniej dla mnie, myślę, że dla słuchaczy również, jest twoja wyprawa, którą, tak myślę, że mogę nazwać, podróż, wyprawa. Chodzi o to, że ty od kilku lat spędzasz urlop w sposób taki wyjątkowy.
13: Ponieważ trochę nietypowy.
12: Nietypowo. To może na początek celem wprowadzenia powiedz, jak te urlopy spędzasz, wakacyjne.
13: Urlopy spędzam... Zacząłem od kilka lat temu, od wyjazdów samochodem, nocleg i na dziko, spanie w bagażniku, dziwnie brzmi, ale tak to się zaczęło. Później się dowiedziałem, że to się nazywa, ma swoją nazwę w ogóle, jest to van life. Zrobiło się to ostatnimi laty bardzo popularne wśród ludzi. Są grupy na Facebooku skupiające, zrzeszające ludzi, gdzie można dopytać, nie wiem, o miejsca, o wyposażenie i różne takie związane z tak nietypowymi podróżami. No, ale mówię, ja zacząłem to robić, jeszcze nie stało się to modne. Mhm. I nawet kiedy jeszcze właśnie nie wiedziałem, że ma to swoją nazwę.
12: Van life, czyli van life. Nie jeździcie, nie podróżujecie kamperami?
13: Nie.
12: Tylko właśnie autami, które mają możliwość, żeby tam nocować.
13: Tak, i muszę ci powiedzieć, że spotykałem ludzi, van life to jest takie bardzo szerokie pojęcie, mhm. Ale spotykałem ludzi, którzy nocowali w zwykłych kombiakach, w zwykłych sedanach. Nie ma to znaczenia, po prostu wolność.
12: Wolność, spanie u siebie w aucie swoim.
13: Tak. Nie krępujące, nie ograniczające w żaden sposób ciebie i innych. no, taka zajawka.
12: No właśnie, zaraz o tym powiemy. To trochę trzeba powiedzieć o początkach i o samym zamyśle, ponieważ ta twoja podróż jeszcze ma to do siebie, że wymyśliłeś sobie, że objedziesz Polskę dookoła.
13: Tak, wzdłuż granic.
12: Wzdłuż granic. Dlaczego taki wariant, taki tryb podróży?
13: Mówię, kilka lat temu, jak zaczynałem w ogóle przygodę z tym van life'em, jeździłem w różne miejsca. Pierwszy mój wyjazd, pamiętam, to była taka retrospekcja miejsc, w których już byłem, plus dodatkowo Hel. A miejsca, w których byłem, to były Mazury i Kaszuby. Przepiękne regiony Polski. Wtedy wpadłem na pomysł, żeby objechać Śniardwę dookoła. Kolejnego roku to zrobiłem. Później stwierdziłem, że skoro objechałem Śniardwy, to objadę i Polskę. Co może być ciekawszego, nie? Mhm. Jak objechanie granic. No i taki pomysł się zrodził w mojej głowie i zacząłem go sukcesywnie realizować. Zajęło mi to w sumie 3 lata.
12: Mhm. Czyli 3 wakacje, 3 urlopy?
13: 3 urlopy, tak. Mhm. 3 urlopy, po około 2-3 tygodnie w ciągu roku przejazd taki robiłem. Zacząłem od południa Polski, od południowego zachodu, całe południe na wschód, później wschód i kawałek północy zacząłem. No i w tym roku dokończyłem północ, zachód i domknąłem pętlę w Wałbrzychu, tak jak ją zacząłem. Zacząłem od Zamku Książ, a skończyłem w takim nietypowym miejscu. Na wzgórzu jest miejsce, gdzie Trzecia Rzesza miała chować swoich notabli. Chciałem to zobaczyć. Tak, po prostu z ciekawości widziałem zdjęcia, myślałem, że jest to bardzo duże, ogromne. Mhm. Powiem szczerze, że nie zrobiło aż takiego wrażenia. Jest to nieduży taki obiekt, mocno zniszczony, nie robiący większego wrażenia w każdym bądź razie. No.
12: Ale masz odhaczone.
13: Mam odhaczone, tak. No, w miejsc do odhaczenia mam jeszcze całą masę, także... Mapka, którą sobie stworzyłem z zaznaczonymi miejscami, to jest około 7-8 tysięcy miejsc do odwiedzenia, więc...
12: Właśnie, to opowiedz mi, skąd ty czerpiesz inspirację z tych miejsc? Czy jest tak, że sobie surfujesz po internecie, stwierdzasz, o, to jest fajne miejsce, chcę tam pojechać, czy na przykład... Ktoś ci coś poleci?
13: Polecajki są jak najbardziej mile widziane. Mhm. Mój kolega często mi podrzuca jakieś tam miejscówki, ale z reguły większość z tego, co mi podrzuca, to już mam albo odwiedzone, albo już zaznaczone. Mhm. Ale... No tak.
12: Czy właśnie, bo co cię najbardziej interesuje? Ten aspekt historyczny... Czy taki aspekt jakiś na przykład wizualny, bo od razu
13: wszystko,
12: tutaj...
13: Wszystko. Wszystko, tak. Mhm. To jest połączenie, bo na przykład co zwiedzam? Zwiedzam miejsca nieoczywiste. Miejscami nieoczywistymi są na przykład jakieś ruiny, które nie wiem, za rok, za dwa może ich już w ogóle nie być. Prawda? Ja robię im zdjęcie, wrzucam to u siebie tam na swoją stronkę z tą myślą, że może być to jedno z ostatnich zdjęć, które zrobiłem temu obiektowi. Mhm. Omijam miejsca znane, które, jak to teraz się mówi, jest must have obejrzeć, nie? Mm-hmm. To akurat mnie najmniej interesuje. Na przykład powiedziałem sobie, że kiedyś, że nie pojadę na Wawel.

0: tych naprawdę wiele, wiele oczekiwań. Mhm.
1: Tu robimy chwilę przerwy, to jest audycja Zajarani. Dzisiaj naszym gościem jest Robert Kotecki, podróżnik, fotograf amator, tak?
0: Tak.
1: I za chwilę do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z nami.
2: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
8: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
10: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
11: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
12: Audycja Zajarani. Dzisiaj z nami Robert Kotecki, sochaczewianin, podróżnik, który jara się van life'em, tak można powiedzieć, to już ustaliliśmy. Cześć, tak, ponownie.
13: Witam Ciebie.
12: Rozmawiamy o Twoich podróżach. Powiedziałeś trochę o tym, że szukasz miejsc takich nieoczywistych, miejsc, które być może nie są bardzo turystyczne, nie są bardzo znane, nie są bardzo często polecane, że starasz się szukać takich miejsc, które mogą Cię w jakiś sposób zaciekawić. No i właśnie, wracając do Twojej podróży dookoła Polski, powiedziałeś, że plan miałeś. To znaczy, że masz listę miejsc, które chcesz odwiedzić, ale właśnie jak z tym planem, a oczekiwania rzeczywistość? Czy w trakcie tej podróży coś się zmieniało w tym planie?
13: Tak, oczywiście. To nie jest tak, że ja mam, nie wiem, sztywną trasę wyznaczoną. Nie, po prostu ruszając w trasę znajduję sobie miejsce do noclegu. Tak? Wiadomo, że zanim usnę, zanim się tam przygotuję, biorę telefon, mapę, patrzę co tam mam zaznaczone, co mam do obejrzenia, planuję tak z grubsza. To nie jest tak, że ta trasa jest z góry założona, że nie wiem, jadę z punktu A do punktu B i koniec. Nie, no bo się okazuje, że pomiędzy punktem A i punktem B jest jeszcze i punkt C, D, E, F, G, H i się okazuje, że mając do przyjechania, nie wiem, tam 30 kilometrów, robię pętlę, nie wiem, 80, 120 kilometrów, odwiedzając coraz to nowe miejscowości i oglądając nowe rzeczy. No, chociażby jechałem w tym roku z miejscowości do miejscowości. Dwie ruiny pałacy miałem do obejrzenia. Obejrzałem jedną, zrobiłem zdjęcia. No i nim ruszałem w drogę, jeszcze sobie tak rozciągnąłem mapkę Google. I widzę największa w Europie kolekcja fragmentów muru berlińskiego.
12: No proszę.
13: No więc będąc nie wiem, 4 kilometry, no nie pojedziesz, no pojedziesz.
12: No jasne.
13: Tym bardziej, że to jest historia lat mojej młodości, tak? No, upadek muru berlińskiego. Więc sobie tam podjechałem. W szczerym polu, pomiędzy dwoma wsiami, widzisz fragmenty historii. Mhm. Fajna rzecz, nie? No i co? No i tak to wygląda. Także mówię, no plan założenie jest z grubsza, a to, co jest w trasie już, to jest po prostu jedna wielka improwizacja. Mm-hmm.
12: Trudno zawsze pewnie odpowiadać na pytania, które miejsce w Polsce najbardziej cię zaskoczyło, bo to jest takie pytanie, że trzeba jakąś hierarchię mieć, ale no właśnie, jakie miejsca podczas tej podróży cię zaskakiwały? I czy masz takie miejsce... Jedno na przykład, albo jedno? Kilka. Top 3.
13: Nie wiem, to nie ma takich konkretnych miejsc. Są regiony, na przykład Ściana Wschodnia. Jedziesz sobie asfaltem pięknym, który się kończy, zaczynają się kociołby. Kociołby się kończą, wjeżdżasz do lasu. Jedziesz cały czas drogą krajową, oczywiście, nie? Zaznaczoną na mapie.
12: Okej. Okay.
13: Wjeżdżasz do lasu, zaczyna się shooter, jedziesz tym lasem jakieś tam 3, 4, 5 kilometrów, wyjeżdżasz, zaczynają się kociołby ponownie, po prawo, po lewo, po 2-3 domki, takie stare, drewniane. Dwa z nich zapadnięte dachy, już widać, że opuszczone, dwa przerobione na jakieś tam domki letniskowe. No i dwa, w których mieszkają jakieś starsze osoby, które jeszcze zostały w tej wsi. No i wyjeżdżasz z tej wsi, o ile to wsią można nazwać, te kilka domów. Zaczyna się znowu asfalt, który się za chwilę kończy. Dojeżdżasz do skrzyżowania dwóch dróg szutrowych z drogowskazami. Taka ciekawostka. Mhm. Jedziesz dalej. Wjeżdżasz znowu na asfalt, widzisz na przykład po prawej stronie granicę z Białorusią. Nie?
12: Czyli trochę inny świat niż tu na Mazowszu, u nas w centrum Polski.
13: To jest zdecydowanie inny, ale jest to też właśnie takie bardzo, bardzo fajne, taka różnorodność. Tak samo Ściana Zachodnia zaskakuje. Wszyscy właśnie, znaczy większość kiedyś tam były takie różne tam rozmowy o wykluczeniu Ściany Wschodniej, nie? No ale to wykluczenie również dotyczy i Ściany Zachodniej. Jedziesz asfaltem i za chwilę kończy się asfalt, zaczyna się bruk. Mm-hmm. Wiesz, taki typowo pruski jeszcze. Plus te zabudowania po boku z tej pruskiej cegły, ten słynny mur pruski. Więc... to też jest swojego rodzaju wykluczenie, tak? Pomimo tego, że niby bliżej Europy.
12: No tak, zdecydowanie. Tak się kojarzy bliżej Europy, a tutaj nagle się też trochę...
13: Dokładnie.
12: Nie ma standardów jakichś.
13: Taki koniec cywilizacji, nie?
12: No właśnie. A do rozmowy z Robertem Koteckim wrócimy już za tydzień w kolejnym odcinku audycji Zajarani, gdyż jeszcze dużo wątków w tej rozmowie nam zostało. Bądźcie z nami koniecznie Zajarani co czwartek o 18:00. Oskar Tamczyk, do usłyszenia.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
9: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
10: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
11: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: Always Will, 3 minuty do 19:00, o 19:00 wiadomości. Będzie o Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni. Festiwal trwa, a dzisiaj właśnie premiera filmu o Janie Borisewiczu. Tak, tak, Mniej obcy, taki tytuł nosi ten film, opowieść inspirowana życiem lidera Lady Punk Jana Borisewicza. No to kto zagra Borisewicza? Szczegóły już za chwilę w wiadomościach.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama. Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 19:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Piloci myśliwców mają mieć mniej ograniczeń w patrolowaniu nieba. Policja walczy z pędzącymi hulajnogami, były wzmożone kontrole. Powstał film na podstawie życiorysu Jana Borisewicza z Lady Punk. Dziś debiutuje na festiwalu w Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
9: Piloci myśliwców będą mogli szybciej podjąć decyzję o zestrzeleniu obiektu na podstawie radaru. Nie będą musieli już identyfikować go na własne oczy. Z badań wynika, że blisko 80% Polaków na pytanie o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Stąd na Podlasiu narodziła się kampania społeczna. Jej bohaterką jest babcia Kryzysia, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
11: Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych.
9: W postać babci Kryzysi wcieliła się pani Anna Trochimczuk z koła gospodyń wiejskich ze Słuczanki.
12: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom.
9: Przypominamy też o poradniku bezpieczeństwa, który został wysłany do każdego domu i który w razie czego dostępny jest także w internecie na stronie gov.pl.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Pozostałe informacje to jeden z pierwszych publicznie ogłoszonych przypadków, gdy sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. Doszło do tego w Australii. Sprawcą jest tak zwany agent OpenAI, mówi premier Australii Anthony Albanese.
13: Rozmawiałem z prezesem OpenAI samym Altmanem, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie tym incydentem i rozczarowanie, że tak długo zajęło poinformowanie o nim.
9: Komputer włamał się do rządowego systemu w czerwcu, a władze dowiedziały się o tym dopiero teraz. Władze Lublina chcą zrobić porządek z elektrycznymi hulajnogami. Chodzi o maszyny pędzące z prędkością samochodów kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, które zagrażają innym uczestnikom ruchu, szczególnie pieszym. Dlatego policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole.
14: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu. Policjanci ujawnili także blisko 200 wykroczeń, w tym 63 popełnione przez użytkowników hulajnóg elektrycznych.
9: Mówi rzecznik lubelskiej policji Kamil Gołębiowski. Funkcjonariusze skontrolowali prawie 500 osób. Muzyczny akcent na festiwalu filmowym w Gdyni. Dziś premiera filmu Mniej obcy to opowieść inspirowana życiorysem Jana Borisewicza, lidera zespołu Lady Punk. Bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, choć nie było łatwo, mówi reżyser Christopher Rus.
15: Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. Potrzebowało trochę takiego czasu, żeby zaufać, że szczerze opowiemy tą historię.
9: W roli Jana Borisewicza wystąpił kinowy debiutant Mikołaj Bukrewicz, także muzyk. Mniej obcy rywalizuje w konkursie głównym o Złote Lwy.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jeżeli chodzi o najbliższą noc, to nie mam dla Was nowych, kuszących informacji. Chłodna. Tak, ta noc będzie po prostu chłodna i chłodny poranek, i chłodny piątek, 14 stopni. Dużo chmur, przelotne opady deszczu. W sobotę już cieplej, bo 19 stopni. No, niestety, u nas deszcz, w górach śnieg, ale aura się zmieni. I to jest ta dobra informacja. Wszystko powoli się uspokoi. W niedzielę będzie słonecznie i ciepło, 21 stopni, w sobotę 19, ale jeszcze trochę chmur, a już w następnym tygodniu to powrót lata, 22-24 stopnie.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Może z tym powrotem lata to ja trochę przesadziłam, ale będzie zdecydowanie cieplej i październik taki jak październik, no chłodny po prostu. Jeżeli chodzi o film o Borysiewiczu, to premiera 7 października na Netflixie, już Was informuję.

0: Dawid podsiadł na błysk. No, miejmy nadzieję, że macie kogoś takiego w domu, kto wam wszystko posprząta na błysk. 17 minut po 19:00 i mamy, uwaga, taką datę w kalendarzu. Ciekawa, tak sądzę. W 1957 roku, dokładnie 24 września, w Barcelonie otwarto stadion Camp Nou i uwaga, w meczu inauguracyjnym FC Barcelona pokonała reprezentację Polski, pokonała niestety, występującą wtedy pod nazwą Warszawa 4-2. Ale to już było, to teraz wracamy do dnia dzisiejszego i do siatkówki. Znamy rywali reprezentacji Polski w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Słowenia wygrała w Turynie z Belgią 3-1 i po raz czwarty z rzędu zagra w półfinale Mistrzostw Europy. Z Polską zmierzy się w piątek, czyli jutro, transmisję Polaków w Polsacie, Sport 1 i Polsat Box Go, a także na otwartej antenie Polsatu. To trzymamy oczywiście za Polaków kciuki. Jeśli siatkarze sięgną po złoto, to mogą otrzymać również finansową nagrodę od państwa. Jeden zawodnik może dostać nawet 23 tysiące złotych brutto. To prawdopodobnie początek premii, bo być może będą również inne nagrody, inne premie, za zwycięstwo. Jednak sądzę, że w porównaniu z piłkarzami to są to drobne kwoty.
1: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Moja i Twoja muzyka.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
14: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
16: Potrebna.

0: Zacho Power i chwila, a ja mam takie pytanie, jesteście już po kolacji? Chyba powinniście być po kolacji. Badacze sprawdzają, jak pora jedzenia wpływa na nasz metabolizm, apetyt i zdrowie. I ich ustalenia dają powód, by przyjrzeć się godzinie kolacji właśnie. Co oni odkryli w drodze badań? Późny posiłek może przypadać na czas, gdy ciało przygotowuje się już do snu. Wpływa również na apetyt. W jednym z przywołanych badań uczestnicy jedzący później odczuwali większy głód i wytwarzali mniej leptyny hormonu sygnalizującego sytość. Są też obserwacje dotyczące serca i z nich wynika, że późniejsze śniadania i kolacje wiązały się z większym ryzykiem chorób układu krążenia. I jaki jest końcowy wniosek? Że kolację należy jeść 3 godziny przed snem. Ale my to już chyba wiemy, więc jesteśmy po prostu po kolacji.
1: Moja i Twoja muzyka.

0: 22 minuty do 20. To na pewno jest dobra informacja dla tych, którzy autobusem dojeżdżają do pracy albo szkoły. Rozwija się Związek Powiatowo-Gminny Żyrardowskie Przewozy Autobusowe. 23 września odbyło się spotkanie członków związku. Jednym z ważniejszych punktów tego spotkania było przyjęcie nowych członków. Do związku dołączają powiat płoński, gminy Iłów, Młodzieżyn, Rybno, Brochów, Płońsk, gmina wiejska, Płońsk, gmina miejska, Gombin, Łąck, Sanniki i Bolimów. Co to znaczy? Po rozszerzeniu związek będzie skupiał już 22 samorządy. Tak szeroka współpraca daje coraz większe możliwości rozwoju transportu publicznego, twierdzą założyciele, członkowie, organizatorzy. Daje możliwość tworzenia nowych połączeń i lepszego skomunikowania gminy Sochaczew z innymi częściami regionu. To trzymamy kciuki i miejmy nadzieję, że teraz autobusem będzie podróżowało się szybciej, wygodniej i oczywiście punktualnie.
1: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: za chwilę u nas wiadomości. No za taką trochę dłuższą chwilę, 9 minut do 20, będzie między innymi o schronach, o miejscach schronienia w obliczu zagrożenia. Wiemy, że będzie realizowana w Sochaczewie taka inwestycja. Już dokumentacja jest w przygotowaniu. Dotyczy to zespołu szkół specjalnych w Erminowie i zespołu szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Budowa miejsca ukrycia oraz boiska z miejscem ukrycia, tak to się ładnie nazywa, czyli takiego schronu pod boiskiem. Wartość tych umów, jak czytam, to 680 tysięcy złotych, a termin realizacji dokumentacji 30 listopada. Potem realizacja samej inwestycji to już tak szybko zapewne nie nastąpi. O oznakowaniu takich miejsc schronienia w wiadomościach o 20.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Niespełna 3 minuty do 20. Czy jest szansa na to, by paliwa staniały? Poszukamy odpowiedzi za chwilę w wiadomościach. Radio
1: Sochacze. Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
1: Autopromocja. Reklama. Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Łatwiej znajdziemy miejsce schronienia, pojawią się specjalne znaki. Łatwiejszy ma być też dostęp do lekarzy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Piłkarze trenowali przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną. Zaczyna się Liga Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znaki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle pojawią się w całej Polsce. Będą informować o miejscach doraźnego schronienia. Wszystkie takie miejsca można już teraz znaleźć w aplikacji Gdzie się ukryć, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
9: Chcemy, aby wszystkie takie miejsca w terenie były właśnie oznakowane w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wejścia na aplikację, aby dana osoba mogła szybko po takim oznakowaniu międzynarodowym znaleźć punkt schronienia, jeżeli będzie taka potrzeba.
8: Do końca roku oznakowanych będzie 85 tysięcy miejsc schronienia.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99. Cel jest jeden.
10: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu. Mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
8: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chorwacja zgadza się na ekstradycję do Niemiec Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa. Niemcy ścigają go w sprawie wysadzenia rurociągów Nord Stream i Nord Stream 2. W ubiegłym roku sąd w Warszawie odmówił wydania Żurawlowa Niemcom i uwolnił go. W Polsce bronił go mecenas Tymoteusz Paprocki.
11: Orzeczenie polskie było wykonane tylko i wyłącznie w Polsce, stąd opuszczenie przez Wołodymyra Żurawlowa Polski niosło za sobą ryzyko, że w innym kraju europejskim przepisy te będą rozumiane inaczej. I tak właśnie dzisiaj stało się w Sądzie Okręgowym w Puli.
8: Wołodymyr Żurawow ogłosił głodówkę. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach, tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Uruchamia powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania, zapewniać krótkotrwałą obserwację pacjentów. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. To jeden z najbardziej uczęszczanych dworców kolejowych w Polsce. Krakowski Dworzec Główny czeka gruntowna przebudowa. To konieczne, bo przepustowość tego węzła powoli przestaje być wystarczająca, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
12: Liczby mówią same za siebie. Kraków Główny jako pojedyncza stacja jest najpopularniejszą stacją w kraju. Mamy rocznie ponad 30 milionów podróżnych.
8: Docelowo, by zwiększyć przepustowość, perony na stacji będą podzielone, tak by mogły na nich stawać pociągi odjeżdżające w dwóch różnych kierunkach. Powstanie łącznica na Żabińcu i dodatkowe tory na trasie do Miechowa. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym. Jutro w ramach Ligi Narodów zagrają tu z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
13: Bośnia to też jest drużyna charakterna. Potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
8: Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych w Chinach turniejów. Hubi w turnieju rangi WTA 250 w Chengdu wygrał z Kazachem Aleksandrem Szewczenką 6-3, 7-6. Z kolei Majchrzak w turnieju tej samej rangi w Hangzhou pokonał Włocha Mattie Belucciego 6-3, 6-4.
15: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem, no i chcąc nie chcąc serwis zawsze ustawia grę i tworzy komfort na korcie, więc miałem dużo tego komfortu.
14: Majchrzak o trzecią rundę zagra z Chińczykiem Juncha Okete-Bu, a Hurkacz z Amerykaninem Michaelem Damem. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed swoim pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym, gdzie jutro w ramach Ligi Narodów zagrają z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
13: Jutro na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców zobaczymy jutro. Ja wierzę po prostu, że jutro wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
14: Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45. Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska i Hanna Danek były czwarte w rywalizacji drużynowej K1 Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim we włoskiej Iwrei. Polkom do podium zabrakło niecałe 3 sekundy. Zwyciężyły Słowaczki. Z kolei męskie drużyny biało-czerwonych K1 i C1 zajęły odpowiednio 7. i 8. lokatę. W obu konkurencjach wygrali Francuzi. Japoński pływak Shin Ohashi podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi ustanowił rekord świata na 200 metrów stylem klasycznym. 17-latek pokonał ten dystans w 2 minuty 4 sekundy i 83 setne i poprawił wynik Chińczyka Haiyanga Kina z Mistrzostw Świata w Fukuoce w 2023 roku.
0: Najpierw chłodna noc, a potem mokry piątek. Poprawa pogody przyjdzie w sobotę, 26 września. Zachmurzenie zacznie się wtedy przerywać, opady staną się już tylko lokalne, a termometry pokażą nawet 20 stopni. Takie dobre informacje mam dla Was. A prawdziwy zwrot nastąpi w niedzielę i poniedziałek, kiedy do Polski napłynie jeszcze cieplejsza masa powietrza z południa. W centrum i na południowym zachodzie kraju temperatura sięgnie nawet 24 stopni. Zobaczymy, czy to będzie taki ostatni podmuch lata tej jesieni.

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: To jest powtórka audycji.
2: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Barbara Bronicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Porozmawiamy dzisiaj o tym, co szykuje się w bibliotece w najbliższym czasie. Rok szkolny już się rozpoczął, ale tak naprawdę to trzeba przyznać, że i wakacje u was nie były zbyt spokojne, bo ciągle coś się działo, ciągle jakieś zajęcia dla dzieci i nie tylko. Jak to wyglądało?
3: No tak, staramy się bardzo, żeby ta biblioteka żyła swoim życiem, prawda? Żeby dzieci czuły się tam dobrze, no i dorośli też, prawda? Ale wakacje, no to szczególnie chcemy poświęcić młodym czytelnikom, także był bogaty dosyć program, no ale już się skończyło, prawda? Skończyły się wakacje, rozpoczął się wrzesień. Wrzesień rozpoczęliśmy udziałem w pikniku organizowanym przez Urząd Miasta na rozpoczęcie roku szkolnego. Także też stoisko nasze było naprawdę oblegane. Mieliśmy tam na stoisku nowości książkowe, no i robiłyśmy różne takie fajne rzeczy, które dzieci po prostu lubią, takie kreatywne rzeczy. A teraz, no, już wróciliśmy do tej, do biblioteki. W bibliotece mamy już lekcje biblioteczne, rozpoczęliśmy cykl lekcji bibliotecznych. 28 jest Ogólnopolski Dzień Narodowego Głośnego Czytania. O narodowym też
2: już
3: powiem.
2: Za nami, tak?
3: Tak, już za nami. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania i już mamy klasy umówione, także 28-29 będzie czytanie na dywanie w naszej bibliotece. A kończymy też zajęciami gordonowskimi. Mamy takie zajęcia umuzykalniające dla dzieci. Też jest bardzo dużo chętnych, także serdecznie zapraszamy.
2: Jeszcze Dzień Chłopaka we wrześniu, coś
3: tak,
2: się będzie działo?
3: Tak, tak, jeszcze Dzień Chłopaka też staramy się coś tam fajnego zorganizować, żeby przyciągnąć tych chłopców, bo jednak dziewczynek więcej przychodzi do biblioteki. A wypożyczalni dla dorosłych mieliśmy właśnie, jak już wspomniane przeze mnie, Narodowe Czytanie. Czytaliśmy w tym roku Dziady. Też wydaje mi się, że fajna nam wyszła impreza. Przyszło bardzo dużo młodzieży, bo taki był nasz zamysł, żeby jednak to młodzież przedstawić te dziady w jakiejś takiej fajnej formie. Muzyka była przepiękna, także też jestem zadowolona.
2: Do powtórzenia, tak. Tylko już na pewno z inną książką.
3: No na pewno. Mieliśmy też 11 września we współpracy z Atutem Noc Wierszetorówkę, czyli Noc Poezji i Muzyki. No i kończymy 28 września spotkaniem dyskusyjnego klubu książki. W tym miesiącu czytamy, to jest 28 o godzinie 16, czytamy książkę Wegetarianka, to jest książka noblistki z 2024 roku, bardzo fajna książka, czytałam ją dzisiaj do 3 nad ranem.
2: Czyli wciągająca.
3: Wciągająca bardzo, tak. I to byłby wrzesień, a teraz w październiku. Również jeśli chodzi o oddziały dla dzieci, mamy mnóstwo lekcji bibliotecznych i 16 października mamy noc w bibliotece, w tym roku pod hasłem Biblioteka się sprawdza. Jeszcze nie zdradzę, co będzie, ale na pewno też będzie fajnie. Już wiem, co będzie dla osób
2: starszych.
3: Mhm. Tak. Bo będziemy mieli dla osób starszych spotkanie z panem Zdzisławem Chlebowskim. Państwo Chlebowscy bardzo dużo podróżują, mają mnóstwo fantastycznych zdjęć i chcemy zrobić to spotkanie w kalejdoskopie podróżnika, taki będzie tytuł, a o godzinie 18:30 będziemy mieć wieczór poetycki, październik pełen refleksji i to razem ze statutem.
2: Razem z atutem.
3: Tak, nie statutem, przepraszam.
2: Jeżeli chodzi o tę noc biblioteki, to też będzie akcja w Chodakowie podobno.
3: Tak. W tym roku już kiedyś była, ale w tamtym roku nie było. W tym roku chcemy wrócić do tej formy i 23 października będzie również w Chodakowie noc w bibliotece.
2: Wspomniała pani o tym, że w poniedziałek spotkanie dyskusyjnego klubu książki to wrześniowe, tak. A wiemy już, co będzie w październiku?
3: W październiku będzie Listonoszka z Apulii. I zapraszamy, bo mówię, mamy tylko dwóch panów, zapraszamy mężczyzn i mówię, te spotkania cieszą się naprawdę bardzo już dużym powodzeniem. Jak zaczynaliśmy, to było może 5 osób, a teraz takich stałych czytelników, dyskutantów, to mamy około 40. Z tym, że mówię, no wszyscy nie przychodzą, prawda? Bo nawet by nie było miejsca na te spotkania.
2: Ale powodzeniem się cieszy.
3: Tak.
2: Jeżeli chodzi o ten październik, to jeszcze tutaj będzie artystycznie też trzeba przyznać wieczór malarstwa, tak? Taki potrójny.
3: Tak. Będziemy jeszcze mieć wystawę. To będzie 9 października. 3 palety. Spotkają się 3 osoby. Pani Basia Jachimowicz, znana tu pewnie wszystkim artystka, pan Piotr Czarnecki i pani Jadwiga Orczyk-Miziołek. Naprawdę już jest wystawa przygotowana, tylko czekamy na wernisaż. Pani Jadwigi, piękne są obrazy malowane na jedwabiu, także zapraszam już dzisiaj na tą wystawę.
2: To taka niespotykana technika
3: tak,
2: chyba.
3: Tak.
2: Więc tym bardziej warto zobaczyć. Tak. A będzie jeszcze wieczór autorski w październiku.
3: Będzie wieczór autorski pana Edwarda Kijocha. Pan Edward Kijoch należy do Stowarzyszenia Sochaczewskie Wieczory Literackie i tym razem będzie spotkanie z panem Edwardem Kijochem. Napisał tomik poezji, wydany został, także serdecznie zapraszamy. Ja osobiście lubię wiersze pana Kijocha, są takie, no, inne, tak.
2: Takie inne.
3: No, ale mówię, każdy z nas jest inny i dlaczego nie?
2: W bibliotece będzie też nowy cykl zajęć, tutaj kreatywnie dzieci będą mogły spędzić czas.
3: Tak. Mamy taki nowy projekt, eksperyment lektura, i razem z Laboratorium Kreatywności dla Dzieci chcemy organizować takie spotkania. To będzie takie wspólne omawianie lektury, eksperymenty związane z treścią książki, jakieś wklejki do zeszytu, karta pracy i dużo fajnej zabawy. Myślę, że też będzie fajnie. Zapraszamy tutaj szkoły, żeby się zgłaszały na te zajęcia. Będziemy mieć też projekt Mali Wielcy Artyści w Bibliotece. To są warsztaty artystyczne, ale to już o tych warsztatach mówiła moja pracownica, pani Monika. Także, ale też zachęcamy.
2: Czyli tutaj. Zapisy trwają.
3: Jeszcze trwają do 10 października. I mamy jeszcze
2: konkurs,
3: tak. I to jest bardzo fajny konkurs. Też zapraszam, do 5 października przyjmujemy pracę. To jest konkurs na nową kartę biblioteczną dla udziału dla dzieci z kotem Filemonem. Teraz kotek Filemonek króluje u nas w Sochaczewie, w związku z czym my też mamy już taką starą tą kartę biblioteczną. Chcemy, żeby kotek przyszedł też do biblioteki i żeby dzieci same zaprojektowały tą stronę graficzną, a my tą drugą stronę i wydaje mi się, że będzie fajny akcent taki kota Filemona w bibliotece.
2: A czy faktycznie kot Filemon i jego przygody są chętnie wypożyczane w ostatnim czasie w bibliotece w Sochaczewie?
3: Tak. Naprawdę. To teraz mówię, była cisza, a teraz po prostu...
2: Jest boom. Tak, jest boom. Na Filemona. No, wspaniale. W ostatnim czasie też biblioteka dokonała zakupu nowości. Jakby pani w skrócie mogła opowiedzieć o tym, jakie książki trafiły do wypożyczenia.
3: W tym roku mamy w budżecie przeznaczone 80 tysięcy na zakup książek. No nie jest jakaś to ogromna kwota, bo mamy 3 placówki, prawda, i na cały rok dzieląc tą kwotę na 12 miesięcy i na 3 placówki, to nie ma tak dużo tych pieniążków, ale już zakupiliśmy 2070 książek, w tym 41 audiobooków. Dotacje dostaliśmy ministerstwa w tym roku bardzo małą, 6774 zł, no ale udało nam się zakupić za te pieniążki 230 książek, także też wydaje mi się, że fajnie. Większość zbiorów naszych to jest literatura beletrystyczna, no bo taką najczęściej czytelnicy wypożyczają, ale dla studentów mamy akademikę. Akademika to jest taka darmowa cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji naukowych, zarządzana przez Bibliotekę Narodową. Tam jest ponad 4 miliony różnych książek i dla studentów podręczników akademickich, z tym, że to jest warunek, że trzeba przyjść do biblioteki wziąć kod. My mamy taki dedykowany komputer jeden i za pomocą tego komputera wejść na tą stronę akademiki i tam wszystkie książki można sobie, także zachęcam studentów do korzystania, bo to jest naprawdę bardzo fajne, tylko może ja mówię tu za każdym razem, ale
2: no, wiem, nie myślę, zawsze wszystko dotrze.
3: Nie zawsze wszystko dotrze.
2: Dlatego warto
3: powtarzać. Bardzo, bardzo
2: przydatne,
3: tak. No i oczywiście mamy kody Legimi, 120 kodów, to zawsze na początku miesiąca zapraszamy. No i mnóstwo mamy audiobooków, ponad 4000, także też mamy korzystających, bo no nie każdy może, prawda, z tą książką, ale są takie osoby, które wykonują zawód taki, że mogą słuchać. I też dla tych osób mamy ofertę.
2: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Barbara Bronicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie.
3: Dziękuję ślicznie i zapraszam do biblioteki. Na pewno każdy coś znajdzie dla siebie.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: Była to powtórka audycji.
0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Moi drodzy, okazuje się, że nie tylko instytucje kultury organizują spotkania z twórcami. Aktor Henryk Gołębiewski odwiedzi mieszkańców gminy Nowa Sucha. To inicjatywa tutejszych sołtysów, którzy wspierani przez partnerów kontynuują ideę zapraszania ciekawych postaci. Henryk Gołębiewski to jeden z bardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce, znany z kultowych filmów i seriali dla dzieci i młodzieży, Wakacje z duchami czy Stawiam na tolka banana. W ostatnim czasie wystąpił też w filmie Eddie, a podczas spotkania poznamy kulisy życia, pracy i pasji aktora, wysłuchamy fascynującej rozmowy pełnej anegdot i refleksji. Będzie też czas na pytania i autografy. Tak zachęcają organizatorzy do udziału w spotkaniu, a spotkanie odbędzie się 9 października o 17 w OSP Kozłów Szlachecki. Poprowadzi je sołtyska Małgorzata Pakuła-Chełstowska. Na pewno będzie interesująco, ponieważ gość miał w swoim życiu różne zakręty i pewnie o nich też opowie.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

W związku z premierą filmu Lalka toczą się gorące dyskusje i pewnie trochę jeszcze potrwają. A Paweł Majtkowski, analityk finansowy, zajrzał do portfela Wokulskiego. No i co znalazł w tym portfelu? Zacznijmy od początku. Jeden rubel, ten z powieści, jest dziś warty około 371 zł. Tak mówi ekspert. Z jego wyliczeń wynika, że bohater powieści

0: Zbił na wojnie w Rosji fortunę odpowiadającą dzisiejszym 93 milionom złotych, a kupiona za 90 tysięcy rubli kamienica Łęckich kosztowała go około 33 miliony złotych. To wyliczenia eksperta. Śniadanie Rzeckiego składające się ze śledzia, flaków, anyżówki portera kosztuje go niecałego rubla. Według obecnego przeliczenia byłoby to niecałe 371 zł. To może wydawać się zaskakująco wysoką kwotą jak na dzisiejsze ceny. Chodzi o to, że przez ostatnie 150 lat zmieniły się po prostu relacje cenowe. Żywność stała się zdecydowanie tańsza i bardziej dostępna niż w czasach Rzeckiego. 30 września premierę będzie miała kolejna lalka. Tym razem w reżyserii Macieja Kawalskiego. Podobno ekranizacja w dużej mierze pozostaje wierna literackiemu pierwowzorowi. Zobaczymy, jak Polacy odbiorą tę wersję kinową.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: jak wygrać w lotto milion? Na to pytanie wam nie odpowiem, ale mogę wam powiedzieć, że szczęśliwiec zyskał blisko 45 milionów złotych. Nowy rekordzista zawarł zakład online za pośrednictwem oficjalnej strony gry. Liczby wytypował samodzielnie, zamiast korzystać z losowego wyboru. Rekordowa wygrana była efektem zastosowania systemu dziewiątek. Gracz wybrał 9 liczb, a następnie zagrał wszystkimi możliwymi kombinacjami 6 z nich. Gra systemowa przyniosła mu nie tylko główną nagrodę. Zwycięzca otrzymał również wygrane niższych stopni, które łącznie wyniosły 169 milionów. Przeszło 169 milionów. Przy wygranej rzędu 44 milionów należy fiskusowi zapłacić podatek ponad 4 miliony, 4,5 miliona. Ostatecznie na konto bankowe szczęśliwca trafi ponad 40 milionów. No i pytanie, jak on teraz zainwestuje takie pieniądze? Trafienie szóstki w lotto to dla wielu osób szczyt marzeń, ale niekoniecznie może oznaczać rozwiązanie wszystkich dotychczasowych problemów, bowiem na ich miejsce bardzo często pojawiają się nowe. Gdy spojrzymy na losy niektórych zwycięzców lotto rozsianych po całym kraju, to okazuje się, że te losy nie zawsze były szczęśliwe. Miejmy nadzieję, że tym razem tak się nie wydarzy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.